0: reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?

0: poniedziałki i piątki od 11 do 13. Na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
0: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13. Ulica Lubelska 31.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również

0: płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO

0: 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
6: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
5: Newsy, goście i Twoja muzyka.
7: Od poniedziałku do piątku, od 12.
8: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
9: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

To jest Bonton Radio.

0: and running, running, and running, running, and running.
1: Liczamy godziny. Maja Chwanińska zagra dziś w finale French Open. Najbliższy współpracownik Zełenskiego w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dekadę dłużej ma potrwać budowa łódzkiego tunelu średnicowego. Marcin Krzemiński, dzień dobry. A może być jeszcze lepszy, bo Maja Chwalińska zagra dziś o wielkoszlemowe zwycięstwo. Na kortach Rolanda Garrosa może przejść do historii tenisa. A o 15 zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrijewą. Na razie Maja wygrała w Paryżu 9 meczów. Jak zagrać, by wygrać ten najważniejszy 10? Podpowiada odkrywca talentu Mai Paweł Kałuża, który w Dąbrowie Górniczej był jej pierwszym trenerem.

0: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest i postawić tą kropkę na i.
1: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi? Jak to pana zdaniem wygląda?
0: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenisowe. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
2: Z Pawłem Kałużą rozmawiał Grzegorz Kozioł, a ja przypominam wielki finał HO15. W Dąbrowie Górniczej przygotowano już strefę kibica. Fani nie mają wątpliwości, kto dziś wygra.
3: Nie ma innej opcji.
4: Czekamy na więcej, na pewno będziemy kibicować. Jest to super, naprawdę, to jest coś niesamowitego dla nas.
5: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20, dasz radę w finale, wygrasz.
2: Na Telebimie mecz obejrzy około 1000 kibiców. Do Polski przyleciał najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy, generał Kiryło Budanow. Wczoraj przyjęto go w kancelarii prezydenta i MSZ-cie. Dziś ma rozmawiać z ministrem obrony. Rozmowy dotyczą nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało w Polsce powszechne oburzenie. 2031 to nowa data zakończenia budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: 22 stopnie na północy, do 24 w centrum i na zachodzie Polski. Niebo przeważnie pogodne i słoneczne, częściowo tylko zachmurzone. Na przelotne opady deszczu mogą się pojawiać miejscowo na północy, na zachodzie i południu. Niedziela cieplejsza, ale burzowa.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną dniu. Promocja na fali.

0: Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
1: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. 104.

0: i burzowo, dziś spokojniej. Za chwilę o pogodzie. Potem rodzinna tragedia na drodze w Lubuskiem. Będzie też Maja Chwalińska o nagłym wzroście popularności. Marcin Krzemiński. Po burzowym i deszczowym piątku dziś pogoda powinna dać nam nieco więcej wytchnienia. Możemy liczyć na rozpogodzenie, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
1: Znaczna poprawa pogody. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
0: No ale w nocy nad Polskę nadciągnie kolejny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny opad deszczu. Jutro znów będzie burzowo, ale nadal bardzo ciepło, na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28 stopni. Rodzinna tragedia na Krajowej 27 we wsi Świdnica, niedaleko Zielonej Góry. W wypadku zginął 54-letni mężczyzna, jego 48-letnia żona i 21-letni syn i zarazem kierowca trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń rodzina jadąca Fiatem Punto zderzyła się z dzikiem, potem auto dachowało, mimo reanimacji nie udało się uratować ojca rodziny. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogą wojewódzką numer 279. Władimir Putin stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Władimirem Zełenskim. Rosyjski dyktator powtórzył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Przypomnę, że prezydent Ukrainy napisał wcześniej list otwarty, wezwał Putina do bezpośrednich rozmów. Drożej na stacjach paliw w weekend i w poniedziałek. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. To 6 groszy więcej niż wczoraj. 98 w górę o 11 groszy do 6,63, a olej napędowy o 8 groszy do 6 zł i 48 groszy za litr. Godziny dzielą nas od finału French Open. Kibice

0: Fański coraz mocniej zaciskają kciuki. O jej meczu z Mirną Andrijewą mówi cały świat. Ona sama trzyma dystans.
1: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
0: Początek meczu o 15:00.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Jarek Hołota, zapraszam. Więcej pociągów i nowe wakacyjne połączenia na Lubelszczyźnie. Polregio wprowadza letnią korektę rozkładu jazdy, która zacznie obowiązywać od połowy czerwca. Najważniejsza zmiana dla mieszkańców Chełma i regionu to powrót sezonowych połączeń na trasie Chełm-Włodawa. Od 27 czerwca do 31 sierpnia każdego dnia kursować będą dwie pary pociągów. Z Chełma składy odjadą o godzinie 9 oraz 16:05, natomiast z Włodawy wrócą o 10:35 i 17:45. Rozkład został dostosowany do połączeń z i do Lublina, co ma ułatwić podróżnym przesiadki. To dobra wiadomość dla osób planujących letni wypoczynek nad Jeziorem Białym. Pociągi zatrzymają się m.in. na przystanku Okoninka Białe, położonym w pobliżu popularnego kąpieliska. Więcej połączeń pojawi się także na trasach prowadzących przez Zamość. W wakacje zwiększona zostanie liczba kursów do Bełżca, a dodatkowo uruchomione zostanie weekendowe połączenie z Zamościa Wschód do Rzeszowa. W miniony poniedziałek Chełm przystąpił do rywalizacji o miano rowerowej stolicy Polski. Odbyły się już rowerowe wycieczki inaugurujące udział mieszkańców w tym konkursie, ale to nie koniec. Można jeszcze samodzielnie dołączyć do zmagań.
4: Zasada jest bardzo prosta. Uczestnicy korzystający z aplikacji Aktywne Miasta zbierają kilometry dla Chełma, a trzy osoby, które w ciągu tygodnia wykręcą najwięcej kilometrów, otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe od miasta Chełm. Chcemy w ten sposób zachęcić mieszkańców do aktywności, wspólnej zabawy i regularnej jazdy na rowerze przez cały czerwiec. Każdy kilometr ma znaczenie i realnie wpływa na wynik naszego miasta w ogólnopolskiej klasyfikacji. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania. Wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać miasto Chełm i rozpocząć rowerową przygodę razem z nami.
3: Mówi Agata Hołb-Welgołąb, kierownik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Chełm. Dodatkowo MOSiR zaprasza do udziału w zawodach rowerowych na placu przed Miejską Halą Sportową przy ulicy Granicznej. Odbędą się dziś o 10:00. Udział mogą wziąć dzieci i młodzież.
5: Sponsorem programu jest Dom Lux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White, Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Dziś pogodniej, choć miejscami chwilowo może się chmurzyć i może pokropić się deszcz. Na ogół od 20 do 25 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam od 17 do 19.
5: Sponsorem programu jest Dom Lux, polskie składy budowlane, Chełm Ceramiczna 32C. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White, Chełm, ulica Okrzowska 27.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104.9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witajcie w pierwszą sobotę czerwca. Zapraszam na cotygodniową porcję doniesień sportowych. Zaczynamy od trzeciej ligi i od Chełmianki, która w ostatnim meczu rundy wiosennej 2-1 wygrała z Wisłoką Dębica. Mówi trener Ireneusz Pietrzykowski.
2: No, na pewno takie zwycięstwo trochę na otarcie łez, bo niestety tylko trzecie miejsce. Z jednej strony wynik punktowy bardzo dobry, bo 72 punkty w sezonie to jest bardzo dobry wynik. Natomiast niestety dwie drużyny okazały się minimalnie lepsze od nas i tego celu, który był postawiony przed sezonem, nie zrealizowaliśmy. Także no, na pewno fajnie, że na koniec zwycięstwo, że przyjechali kibice, że na koniec podziękowania, ale per saldo niestety tylko trzecie miejsce.
1: 28. kolejka rozgrywek czwartej ligi przyniosła jeden punkt dla startu Krasnystaw. Zespół prowadzony przez Dawida Sołdeckiego 2-2 zremisował u siebie z Lublinianką. Bez punktów ze stolicy naszego województwa wrócili natomiast piłkarze Boguchanna, którzy 2-4 ulegli rezerwom Motoru. Oba nasze czwartoligowe składy mają już zapewnione utrzymanie w lidze na dwie kolejki przed końcem sezonu. Walka o punkty trwa również w chełmskiej klasie okręgowej. Na miejscu lidera utrzymała się Ekoróżanka, która 4-4 zremisowała z GKS-em Łopiennik. 4 punkty straty ma do niej nadal Astra Leśniowice, która mierzyła się z bratem Sienica Nadolna i też podzieliła się oczkami po remisie 1-1. Wspomina trener Artur Dąbrowski.
3: Jak każdy wie i zna charakter brata, jadąc do nich na mecz, trzeba się spodziewać ciężkiego meczu i o jeden punkt czy komplet punktów jest niezwykle ciężko, ponieważ jest to drużyna z charakterem, nie pozostawiająca zbyt wielu argumentów przeciwnikom. Mecz zakończył się wynikiem 1-1. Myślę, że jedni i drudzy po ostatnim gwizdku powinni być z tego zadowoleni. My strzeliliśmy jako pierwsi bramkę. Wszystko wydawało się, że jest pod naszą kontrolą, jednak nie, błąd w linii obrony i w końcówce pierwszej połowy brat doprowadza do wyrównania. Druga połowa również. Staramy się kontrolować przebieg spotkania i stworzyliśmy sobie może 2-3 sytuacje, po których mogliśmy się pokusić o strzelenie bramki, jednak nie udało się. Brat również w samej końcówce spotkania postawił wszystko na jedną kartę. Również stworzyli sobie 2 sytuację do strzelenia bramki. Wynik końcowy 1-1 nas satysfakcjonuje, ponieważ już w tej chwili mamy zapewnione 2 miejsce na zakończenie sezonu.
1: Tymczasem na zwycięską ścieżkę wróciły piłkarki czwartoligowej Kinki Krasnystaw, które na własnej murawie pokonały Koronę Łaszczów 7-0, mówi trener Krzysztof Sobieszczuk.
4: Po długiej przerwie miesięcznej związanej z różnym przekładaniem naszych meczy znowiliśmy rozgrywki i w 2 meczach z Koroną Łaszczów w miniony weekend odnieśliśmy zwycięstwo, natomiast w pozostałych 2 spotkaniach doznaliśmy dosyć przykrych porażek. Wynikały to po prostu z kłopotów kadrowych. Teraz na meczu z Koroną sprężyliśmy się i udało nam się wygrać. Kitę w tym meczu akurat to była już, jak już był pełny skład, to już była nasza zdecydowana przewaga i udowodniliśmy, że po prostu należymy do czołowych drużyn w naszych rozgrywkach i akurat w tym momencie tyle tylko, że niewykorzystane sytuacje, jakie mamy, jakie stwarzamy w meczach, nie pozwoliły nam na zajęcie wyższego miejsca niż w tej chwili zajmujemy.
1: Zmieniamy dyscyplinę i oddajemy głos Kamilowi Miżwie, reprezentantowi sekcji Strzeleckiej Fabryki Sportu oraz klubu Magnum.
5: Od 7 czerwca, tak naprawdę od 6-7 jest ceremonia otwarcia, odbywają się Mistrzostwa Europy IPST, czyli dyscypliny takiej najbardziej popularnej na całym świecie.

0: świecie strzelectwa praktycznego, dynamicznego, Mistrzostwa Europy na Węgrzech. To są bardzo duże zawody, to są zawody levelu 4, bo w Polsce, przypomnę, możemy maksymalnie organizować, czyli załóżmy, Mistrzostwa Polski są poziomu level 3 i to jest już najwyższy poziom, jaki dany kraj może, czy Puchar Polski organizować, zaś Mistrzostwa Europy to są już level 4, zaś Mistrzostwa Świata to są level 5 i to są takie wyjątki, więc Mistrzostwa Kontynentalne są przypisane do levelów 4. Są to już bardzo duże zawody, kiedy to się strzela 5 dni, 4 dni strzelania, 1 dzień pauzy. Są to 24 tory, 6 torów dziennie się strzela. Minimalna ilość strzałów to jest ponad 400 sztuk, więc to jest kilka dni strzelania na bardzo wymagających torach. To już jest taki naprawdę wyśrubowany poziom trudności. Zjeżdżają na Mistrzostwa Europy z całego świata, bo te Mistrzostwa Europy są takie bardzo rozpoznawane i Filipiny, i Stany Zjednoczone. Przypomnę, że Filipińczycy to jest to ścisła czołówka światowa, więc będziemy mieli gości na Mistrzostwach Europy z całego świata. No i będę reprezentował kraj, będę reprezentował Polskę na tych Mistrzostwach Europy, będę strzelał w meczu głównym w teamie Standard, czyli takim teamie, z którego są wyłonione osoby do reprezentowania drużyny. Będzie naprawdę bardzo ciężka sytuacja, wymagająca strzelecko i zobaczymy, jak wyjdzie. No poziom jest bardzo wygórowany, ale no postaram się dać siebie wszystko i godnie reprezentować kraj.
1: Do dalszej części programu wracamy po krótkiej przerwie.
2: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
3: Reklama.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: Hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
8: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum. Reklama. Bonton Radio. Weekend.
1: Dłonie mi drżą.

0: Express. Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104.9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witam ponownie. Przenosimy się w szeregi UKS-u Songo, którego taekwondocy zdominowali w ostatnim czasie wyjazdową rywalizację. Więcej trenerka Katarzyna Kornicka.
2: Odbyły się Mistrzostwa Ostrowca Świętokrzyskiego w taekwondo Baba Yaga Cup. Były to duże zawody, bo wzięło w nich udział około 300 zawodników z 22 klubów. I tutaj zawodnicy startowali w konkurencjach sprawnościowych oraz w walkach. Nasza dosyć pokaźna reprezentacja zdobyła łącznie 44 medale. I tak w konkurencjach sprawnościowych dzieci mieliśmy 2 złote, 3 srebrne i 2 brązowe oraz w walkach 7 złotych, 10 srebrnych i 20 brązowych. Także był to bardzo dobry bilans. Pojedynki stoczone przez naszych zawodników dostarczyły oczywiście wiele emocji zarówno samym zawodnikom, jak też publiczności, ponieważ o ich wyniku niejednokrotnie decydowały ostatnie sekundy, jak to zazwyczaj w walce bywa. W zawodach tych mieliśmy debiutantów, którzy stawiali pierwsze kroki na macie, no i nawet udało im się zdobyć swoje tutaj pierwsze krążki. A niektórzy wrócili z cennym doświadczeniem, no i czekają na kolejne swoje starcia. Wyniki osiągnięte przez naszych zawodników w sumie dały nam pierwsze miejsce drużynowo w kategorii młodzika i drugie miejsce w kategorii kadetów. Tutaj kategoria juniorów nie była klasyfikowana drużynowo, ale też mieliśmy bardzo ładny wynik, bo zdobyli 3 złota, 1 srebrny i 1 brązowy. Myślę, że jest to zadowalający wynik pod koniec sezonu. Jeszcze będziemy mieli jeden start, no i czas będzie na odpoczynek wakacyjny.
1: Ostatni weekend maja dostarczył również licznych powodów do zadowolenia zapaśnikom cementu Gryfa Chełm, o czym więcej wiceprezes Zdzisław Biały.
3: Odbyły się w Radomiu Mistrzostwa Polski Młodzieżowców w kategorii U23 i tam cement Gryf Chełm wystawił jednego zawodnika. Naszym reprezentantem był Hubert Sidoruk, który dysponował niesamowitą formą, ponieważ Hubert stoczył 4 pojedynki, które wygrał wszystkie przez przewagę techniczną, no i ostatecznie po walce finałowej zdobył złoty medal. Hubert już za niespełna 2 tygodnie będzie wyjeżdżał na Akademickie Mistrzostwa Świata do Brazylii i miejmy nadzieję, że ta forma się utrzyma i Hubert przywiezie stamtąd medal. Natomiast w Stróży odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w zapasach kobiet w grupie młodziczek i dzieci i tutaj nasza drużyna zdobyła łącznie 15 medali i złote medale zdobyły Kantyka Julia, Kaja Preussner, Stella Kozak. Natomiast medale srebrne zdobyła Aleksandra

0: Anasiewicz, Anna Potrapeluk i Blanka Golec. Trzecie miejsca zdobyły Amelia Honory, Amelia Molenda, Klara Dąbrowska, Martyna Maciukiewicz. Natomiast w grupie dzieci dwa złote medale zdobyły Zofia Tokarska i Kaja Mikitiuk, a trzecie miejsca zdobyły Olga Majdan i Kornelia Sarzyńska. Oczywiście drużynowo nasz klub zajął pierwsze miejsce.
1: Teraz biegi i relacja z poczynania reprezentantów grupy Hełmbiega, a więc głos zabierze Lena Rorat.
2: W sobotę 30 maja w Wilkowicach na Pomorzu odbył się 4. katorżniczy bieg Wilka. Uczestnicy mieli do pokonania 13-kilometrową trasę naszpikowaną ekstremalnymi przeszkodami. Trzeba było między innymi przeprawić się przez staw, bagna, rzeczkę, a także pokonać przeszkody przygotowane przez organizatorów. W wydarzeniu wziął udział Marek Lik, który ukończył to wymagające zadanie w czasie 2 godziny 32 minuty i 30 sekund, co dało mu setne miejsce Open, a w wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób. W nocy z soboty na niedzielę port lotniczy w Lublinie gościł uczestników zawodów biegowych z cyklu Skyway Run. Jest to ogólnopolska inicjatywa, która cyklicznie odbywa się w portach lotniczych w całej Polsce, a na lotnisku w Świnniku zorganizowano ją już po raz trzeci. Biegacze po przejściu odprawy i kontroli bezpieczeństwa wyruszyli na 5-kilometrową trasę, a na szybkiej, płaskiej trasie poprowadzonej przez pas startowy oraz drogi kołowania posypały się fantastyczne wyniki, a nawet życiówki. Świetnie spisali się reprezentanci grupy Hełmbiega. Wyniki poniżej 20 minut uzyskała trójka z nich. Krzysztof Mazurek 19 minut 5 sekund, co dało mu 22 miejsce Open. Grzegorz Szczurek 19 minut i 17 sekund, co dało mu 27 miejsce Open. I Krzysztof Tarasewicz 19 minut 46 sekund, 36 miejsce Open, a w imprezie wzięło udział prawie 800 osób.
1: A jak maj zakończyli zawodnicy sekcji biegowej ruchu Izbica, powie Paweł Zieliński.
3: W ostatni weekend w Rzeszowie odbył się Europe Triathlon Cup Rzeszów. To bardzo duża sportowa triathlonowa impreza, która przyciąga zawodowych triathlonistów. I tak samo było i w obecnej edycji, gdzie zjechało się bardzo dużo, bardzo mocnych zawodników. I organizatorzy od kilku lat przy okazji tego typu zawodów organizują również rywalizację dla amatorów. I w tej rywalizacji mieliśmy naszego triatlonistę, czyli Andrzeja Łońskiego, który startował po raz kolejny na dystansie sprinterskim. Rywalizacja była bardzo mocna. Wystartowało kilkuset zawodników i w tej grupie Andrzej uzyskał czas godzinę 10 minut i 22 sekundy. Dało mu to 4. miejsce w kategorii i 105. miejsce Open w całej stawce, co pokazuje, że przy tak mocnym czasie, jaka była tutaj konkurencja. Chcielibyśmy również wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo nasz maratończyk Łukasz Smyk w ostatni weekend wystartował w biegu charytatywnym nad Zalewem Zamborzyckim w Lublinie. Był to bieg organizowany przez fundację i realizowany był dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Rywalizacja toczyła się na dystansie 10 km, czas 45 minut 20 sekund, ale nie była prowadzona klasyfikacja z tego względu, że głównym celem tego biegu było zbieranie środków dla osób dotkniętych tą chorobą. Cieszymy się więc, że nasi zawodnicy również i w takiej rywalizacji biorą udział.
1: Zeszły miesiąc udanie zakończyli również kolarze GKK Peleton Okrzów. Więcej Jarosław Garda.
4: Serię świetnych wyników rozpoczął Marcin Sieńko, który reprezentował nasze barwy na Podkarpaciu. W Strzyżowie odbył się kolejny etap wyścigów z cyklu Grand Prix amatorów na szosie rowerem przez Polskę. Marcin zaliczył rewelacyjny start na tak zwanym dystansie podróżniczym. Malownicza, ale niezwykle wymagająca trasa liczyła ponad 140 km i przyniosła ponad 2,5 tysiąca metrów przewyższenia. Nasz reprezentant pokazał ogromną klasę i ostatecznie zajął fantastyczne drugie miejsce. Równie genialne wiadomości napłynęły do nas z Woli Okrzejskiej, gdzie rozegrano 9. bieg kolarski o Puchar Henryka Sienkiewicza. Na dystansie 46 km bezkonkurencyjny okazał się Paweł Semeniuk, który wywalczył pierwsze miejsce w klasyfikacji Open w kategorii rowerów nieszosowych. Paweł po raz kolejny udowodnił, że jest absolutnym specjalistą tego wyścigu, ponieważ na najwyższym stopniu podium staje regularnie od lat. Tego samego dnia nasi kolarze walczyli także w Siemiatyczach podczas kolejnego etapu maratonów kresowych. Na dystansie mega, liczącym 40,5 km, rewelacyjną formę zaprezentował Stanisław Pruchniak, który wywalczył świetne 5. miejsce w klasyfikacji Open co przełożyło się na zwycięstwo w kategorii wiekowej. Powody do dumy

0: dał nam również Krzysztof Grajczyk, który linię mety przekroczył na wysokim 17. miejscu w klasyfikacji Open, co dało mu 6. pozycję w kategorii wiekowej.
1: Do programu wracamy po przerwie.
2: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
3: Reklama.
4: Tomlux polskie składy budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Twoje, moje!
6: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
7: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Co? Za darmo?
6: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
9: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
10: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
9: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
10: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
11: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
3: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Dzień dobry raz jeszcze. Przenosimy się do chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori, której zawodnicy w miniony weekend powiększyli dorobek medalowy. Więcej prezes sensei Bartłomiej Zakrzewski.
2: W zeszłą sobotę reprezentanci chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori wzięli udział w ogólnopolskim turnieju o puchar wójta gminy Babunie, jak i w mistrzostwach województwa lubelskiego. Łącznie 13 zdobytych pucharów, a w tym mistrzostwo i wicemistrzostwo województwa potwierdzają, że nasi zawodnicy prezentują wysoki poziom wyszkolenia i są zawsze w ogólnopolskiej czołówce. Z turnieju na turniej widać po zawodnikach Satori duże postępy, widać zaangażowanie i determinację. Jest to bardzo pocieszające i dające wielkie nadzieje na przyszłość, że dzieci i młodzież chcą ćwiczyć i brać udział w rywalizacji sportowej. W tym turnieju udział wzięło 200 zawodników z 17 ośrodków, a organizatorem był Zamojski Klub Karate Kyokushin.
1: W tych samych zmaganiach wzięli również udział karatecy klubu Karate Kyokushin Kanku w Chełmie, mówi sensei Krzysztof Kozioł.
3: Jeśli chodzi o wyniki zawodników z Chełma, to bezkonkurencyjny okazał się Paweł Podgórski, który w kategorii chłopców 8-9 lat zdobył pierwsze miejsce w kumite. Jeśli chodzi o wyniki pozostałych naszych zawodników, to wszyscy stanęli na podium. Jakub Kulbicki, Lena Kulbicka, Szymon Woźniak oraz Estera Szopa i Wojciech Szpunar stanęli na trzecim miejscu podium w swoich kategoriach. Natomiast jeśli chodzi o wyniki w kata, to bardzo dobrze spisała się tutaj Estera Szopa, która w kategorii juniorek 16-17 lat stanęła na trzecim miejscu w kata. Jeśli chodzi o pozostałych, to bardzo dobrze wypadła Lena Kulbicka, która zajęła piąte miejsce w kata na 20 parę zawodniczek w kategorii juniorek młodszych 13-14 lat. Na piątym miejscu również stanął jej brat Jakub Kulbicki w kategorii chłopców 11-12 lat, też zajął piąte miejsce. Był to trudny turniej o bardzo wysokim poziomie zawodników.
1: Zmieniamy dyscyplinę na boks. O ostatnich poczynaniach pięściarza MKS-u Olimp Chełmu powie trener Konrad Rondoś.
4: Boksowaliśmy znowu w polskiej lidze boksu. Początkowo miał wystąpić dwóch zawodników, jeżeli chodzi o Olimpię, wzmocnić drużynę Rasza, natomiast w toku wydarzeń Kacper został wstrzymany z tego względu, że zawodnik z Ukrainy był już w drodze i było, że tak powiem, głupio odmówić. Zaboksował natomiast Igor, miał bardzo mocne zadanie, ponieważ mierzył się z zawodowym pięściarzem, który był od niego 13 lat starszy, miał 17 walk stoczonych w boksie zawodowym, ale nie obawialiśmy się tej konfrontacji, ponieważ Igor jest świetnie przygotowany. Akurat z Kacprem skończyli dwa dni przed obóz kadry narodowej, gdzie tydzień wcześniej, jak już wiadomo, boksowali w meczu Polska-Litwa, reprezentując barwy naszego kraju. Obaj te pojedynki wygrali jednogłośnie o decyzję sędziów. Natomiast w sobotnim meczu Igor nie dał żadnych szans swojemu rywalowi. Od samego początku do samego końca z pełnym spokojem kontrolował pojedynek. Nawet były takie momenty, że mógł skończyć go przed czasem, ale z zaleceń narożnika miał przeboksować na płaszczyźnie trzech rund. I ostatecznie werdyktem sędziowskim 3-0 pokonał i zwyciężył w walce i w meczu.
1: Z kolei dwóch reprezentantów Centrum Sportu Walki Bastian w Chełmie brało w tym czasie udział w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w Spale, mówi trener Wojciech Zaprawa.

0: Niestety nie udało się zdobyć medalu. Ksawery Ściechowicz w kategorii wagowej 57 kg stoczył bój z reprezentantem województwa mazowieckiego. W mojej opinii naprawdę zasłużył na zwycięstwo. Ja jestem daleki od podważania decyzji sędziowskich, ale no boli trochę ten werdykt, bo Ksawczyk był aktywny, trafiał celnie, no ale sędziowie jakoś nie widzieli to inaczej. Przegraliśmy 2-1 tą walkę, już w pierwszej walce, także na etapie eliminacji. Jakub Świdroń w kategorii wagowej 60 kg, no zaczął lepiej, bo w eliminacjach pokonał 3-0 reprezentanta województwa małopolskiego. Z kolei jego przeciwnikiem był zawodnik z województwa zachodniopomorskiego, no i tu kolejny raz jakoś sędziowie trochę ten wynik wypaczyli, bo oglądałem powtórkę wielokrotnie i w walce o medal w ćwierćfinale, no niestety ulegamy 2-1. Jest to bolesne, bo chłopcy naprawdę wsadzili ogrom pracy i zdrowia w przygotowania. Mieliśmy mocne sesje sparingowe w Rzeszowie oraz nad morzem. Dużo poświęcili, by zrobić wagę do tego wydarzenia. No niestety w tym roku się nie udało zdobyć medalu. Finalnie Jakub Świdroń zajmuje 5. miejsce, to uważam, że również jest, no jak na cały kraj, jest to ogromne osiągnięcie. No niestety, no wiadomo, boli ten brak podium, no ale nie łamiemy się i wrócimy na pewno silniejsi po tym doświadczeniu.
1: Swojego reprezentanta miał w spale również UKS Roki Krasnystaw, o czym więcej trener Zbigniew Rokosz.
2: Zakwalifikował się Błażej Duda w wadze 70 kg kadet. Najpierw było losowanie, później rozstawienie walk i w powadze Błażej za przeciwnika miał Marcela Miszkera z Boxing Team Chojnice. Zawodnik ten był rozstawiony już kilka razy, był mistrzem Polski, był rozstawiony w tej stawce zawodników, co już wróżyło no, ciężkie przejścia dla Błażeja. Próbowałem mu to wyperswadować, chociaż pomimo tego, że to dobry zawodnik, ale Błażej go nie znał osobiście i nie wiedział, jakie on ma tam zasługi. Niemniej jednak chciałem mu to jakoś wytłumaczyć, że ring weryfikuje wszystko, że to nie jest tak, że z dobrym zawodnikiem wychodzi się i od razu się przegrywa. Niemniej jednak Błażej Duda nie wziął sobie tego do serca i zachowawczo boksował, no trochę na wstecznym. Raz szedł do przodu, raz unikał ciosów, raz sam nie trafiał. Mimo wszystko no, walka była wyrównana. No Błażej zaprezentował się dobrze, a moim skromnym zdaniem zrobił za mało, żeby wygrać tę walkę. Niewiele brakowało, żeby choć trochę poszedł do przodu i zaprezentował się z lepszej strony, zadał więcej ciosów, kilka jakichś serii, po których sędziowie mogliby orzec jego wygraną. No niemniej jednak nie zrobił tego, no i tak jak się stało, jednogłośnie przegrał na punkty.
1: Przed nami ostatnia przerwa, słyszymy się zaraz po niej.
3: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 rat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
6: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Fachowa obsługa i wszystko dostępne.

0: 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. Bonton.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: I witam raz jeszcze. Kolejne sukcesy i góra medali. Tak właśnie zakończył się ostatni majowy start zawodników UKS-u Wodnik Krasnystaw. Więcej prezes Andrzej Miciuła.
2: W weekend odbyły się mistrzostwa województwa lubelskiego. Były to główne mistrzostwa, najważniejsza impreza w województwie lubelskim. Zawody odbyły się na basenie 50-metrowym. Całkowita liczba klubów, które uczestniczyły w zawodach, to

0: było 35 i w sumie 404 startujących. Wśród klubów znalazł się również UKS Wodnik Krasnystaw, działający przy publicznej szkole podstawowej numer 1 w Krasnym Stawie, a reprezentowany był przez Zuzię Zdybel i Igora Smorgę. Zawody były przeprowadzone w 3 blokach startowych. W sobotę były 2 bloki, poranny i popołudniowy, i w niedzielę 3 blok rano. Bardzo dobrze moi zawodnicy wypadli. Według mojej oceny na 50 metrów Igor zajął 5. miejsce. Zuzia była pierwsza, złoty medal. W klasyfikacji Open na 200 metrów Zuzia również zdobyła złoty medal. Także to bardzo cieszy i dobre prognozy na przyszłość. Na 50 metrów stylem grzbietowym Igor zajął miejsce 2. i srebrny medal. Zuzia była pierwsza i złoty medal również dowolnym. Zuzia zajęła 1. miejsce i złoty medal. Na 50 metrów motylkowym Igor zajął 8. miejsce, Zuzia była 2. Na 100 metrów stylem dowolnym Igor zajął 4. miejsce, bardzo nielubiane niestety przez zawodników, ale tak to już jest. Zuzia była 1. i w klasyfikacji Open 2. miejsce zajęła Zuzia na 100 metrów stylem dowolnym. Klasyfikacja Open to oczywiście, jeśli chodzi o udział również zawodników i zawodniczki starsze od nich, bo oni są 15-latkami i uczestniczyli w swojej kategorii 14-15 lat, ale niektóre wyniki, jak widać, były na tyle dobre, żeby zająć nawet w tej klasyfikacji Open wysokie miejsca. W statystyce medalowej UKS Wodnik zdobył 12 medali, w tym jeden brązowy, jeden srebrny, to było przy udziale Igora Smorgi, i 2 srebrne i 8 złotych, i to było udziałem Zuzi Zdybel. W klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę Zuzia zajęła 1. miejsce w swojej kategorii wiekowej. Warto podkreślić, że w punktacji tej jej 4 wyniki zajęły 1. miejsca za sumę punktów uzyskanych za te wyniki, także w tabeli 4 razy pod rząd były jej nazwiska wyszczególnione, czy są, bo to jest wszystko dostępne i przecież można to zobaczyć. No i za te zdobyte punkty została uznana za najlepszą zawodniczkę w swojej kategorii wiekowej i dostała za to statuetkę. Również w punktacji Open wysoko ją sklasyfikowano, bo na 2. miejscu, i za to dostała też statuetkę. Jestem bardzo zadowolony z udziału swoich zawodników w tych mistrzostwach.
1: I została nam lekka atletyka. O tym, co działo się w miniony weekend w szeregach MKS-u Agroschełmu, powie trener Marek Mazurek.
2: W minioną sobotę w Szczecinku odbyły się Mistrzostwa Polski Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni Razem. Nasz klub reprezentowała Nina Oszła. Nina w swojej koronnej konkurencji 400 metrów uzyskała 62,97, jest to jej nowy rekord życiowy. Oczywiście wygrała mistrzostwa, zdobywając złoty medal w tej konkurencji. Również wystąpiła w konkurencji 200 metrów. Bieg odbył się w sesji popołudniowej. I tutaj na tym dystansie linię mety minęła czasem 27 sekund 91 setnych, na 3. pozycji zdobywając brązowy medal. Chciałbym w tym miejscu podziękować zawodniczce, rodzicom oraz grupie treningowej prowadzonej przez trenerkę Izabelę Jaszą, z którą Nina przygotowuje się do tegorocznego sezonu, w tym właśnie Mistrzostw Polski oraz Igrzysk Europejskich, które odbędą się w lipcu. Drugimi zawodami, które odbyły się w sobotę i w niedzielę, był finał dwuboju lekkoatletyka dla każdego. Wcześniej były eliminacje wojewódzkie, na których nasi zawodnicy uzyskali kwalifikacje. Na wyróżnienie zasługuje cała piątka. Maryka Piwowar w dwuboju 60 metrów skok w dal uzyskała bardzo dobry wynik na 60 metrów, 8 sekund 18 setnych, oraz pierwszy raz w swoim życiu pokonała odległość w skoku w dal 5 metrów. Drugą zawodniczką, która startowała w dwuboju 60 metrów plus 300 metrów płotki, była Tomasik Zuzia. Na 60 uzyskała 8 sekund 63 setne oraz bardzo dobry wynik na 300 metrów przez płotki 53,01. Trzecim startującym w reprezentacji naszego województwa, reprezentującym Chełm, Bartek Grela uzyskał w biegu na 60 metrów 8 sekund 68 setnych. Dwubój składał się jego z rzutu piłeczką palantową i tutaj uzyskał odległość 42 metrów 80.

0: 50 cm. Z naszej grupy wystąpili również dwaj kulomioci, Mikołaj i Kacper, i oni w swoich próbach przebiegli 60 metrów, Mikołaj w 9 sekund 40 setnych oraz pchnął kulą na odległość 8 metrów 47 centymetrów. Kacper na 60 metrów przebiegł w 9 sekund 19 setnych, a kulę posłał na odległość 7 metrów 53 centymetrów.
1: A o poczynaniach lekkoatletów MKL-u Chełm opowie trener Łukasz Serej.
2: W miniony weekend odbył się trzeci meeting kwalifikacyjny Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkoatletyki połączony z mistrzostwami województwa do lat 18 i 20. Zdobyliśmy jeden medal, Martyny Wawryniuk na 100 metrów. Tutaj Martyna się świetnie spisała, ponieważ zrobiła życiówkę w eliminacjach 12:38, a 12:54 dawało zwycięstwo w finale. Oprócz tego do finału weszła Hania Stachniuk z życiówką 12:63, jest młodsza od Martyny, i 12:74 Wika Hryczko również zameldowała się w zestawieniu finałowym w kategorii U18. Martyna Wawryniuk to jest zawodniczka, która wraca do nas po rocznym wypożyczeniu do klubu AZS UMCS Lublin i będzie znaczącym wsparciem, a w zasadzie liderką naszej sztafety, którą liczymy na świetny występ na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. I pierwszy start w barwach nowego, starego klubu i znakomite wyniki. Ponadto w kategorii U16 świetny bieg zaliczył Nikodem Mil, 11:88. To jest znacznie poprawiona życiówka. Tu jest już bardzo dobry wynik pod kątem wrześniowych zawodów makroregionalnych. Ponadto Miłosz Zazula na 400 metrów pobił znacznie życiówkę 52:89. Biegał jeszcze jako młody chłopak w okolicach 58 sekund. I bardzo dobry bieg Adama Koniszewskiego na 1500 metrów. 4:41, 8 sekund się aż przesunął. Bardzo dobry wynik na wiek 14 lat. Zatem jesteśmy bardzo zadowoleni z tych wyników. Martyna Wojewódzka 13:39 na 100 metrów. Solidny, równy poziom przez całą tę część sezonu. Na 200 metrów Martyna Wawryniuk 25:71 życiówka. To też jest bardzo wartościowy wynik. Martyna się sukcesywnie przesuwa do przodu. Na 300 metrów przez Płotki Laura Stępkowska również z życiówką 51:84 i Kasia Daragan 4:39 w skoku w dal. Bardzo dobry wynik. Pełne wyniki oczywiście na naszym Facebooku.
1: I to była ostatnia wiadomość 202 odcinka. W kolejnym słyszymy się w przyszłą sobotę. Ale wcześniej, standardowo w poniedziałek o 8:30, pojawię się z serwisem sportowym. Dzięki za obecność i miłego weekendu.
3: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9:00 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
5: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zscr.okrzow.edu.pl.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
7: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
8: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
9: Tato, słyszałeś o ACR?
10: A co to jest ACR?

0: Piątka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
0: Rudka. Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: weekend na drogach, za chwilę piątkowe dane policji. Potem co z żołnierzami obiecanymi Polsce przez prezydenta USA? Ich chrząszcz uwieczniony w Pszczynie.
1: To będą w zasadzie dwa chrząszcze.
0: Bo jeden dotrze, a jakże, ze szczyt Brzeszyna. Marcin Szamiński. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących realizacji zapowiedzianego przez prezydenta USA zwiększenia obecności wojskowej w Polsce o 5 tysięcy żołnierzy, podaje Associated Press. Jak wynika z ustaleń agencji, w armii panuje chaos organizacyjny. Na planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Szymon Kępka.
2: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy

0: miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili.
1: Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba w ramach Szlaku Baśni, Marzeń i Gwiazd, mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
2: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem Szlaku Baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
1: A osłonięcie figur już za tydzień, 13 czerwca.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. Nie brakuje chętnych do założenia munduru Wojsk Obrony Terytorialnej. Dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu cieszy się kolejne w tym roku szkolenie podstawowe organizowane przez 19. Nadburzańską Brygadę Obrony Terytorialnej w Chełmie. Jak podkreśla zastępca dowódcy brygady pułkownik Wojciech Brykner, rosnąca liczba ochotników pozytywnie wpływa na rozwój jednostki, przed którą stoją ważne wyzwania i zmiany.
5: Za chwilę 19. Nadburzańska Brygada Obrony Terytorialnej stanie się 19. Nadburzańską Brygadą Obrony Pogranicza i to jest takie kolejne wyzwanie, kolejny krok do tego, aby zbudować ten bardzo ważny element, który będzie wykonywał bardzo, bardzo ważne zadania na naszej wschodniej granicy, granicy z Białorusią i z Ukrainą. Mówimy o wszystkich powiatach nadgranicznych województwa lubelskiego. To jest nasz stały rejon odpowiedzialności, w których funkcjonują nasze macierzyste bataliony.
4: Szkolenie rozpoczęło się dziś i potrwa 16 dni. Kolejne edycje zaplanowano na sierpień i listopad. Równolegle prowadzone są również szkolenia wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy. Dziś Chełm zamieni się w kolorową stolicę najmłodszych mieszkańców. Urząd Miasta Chełm oraz Rada Osiedla Cementownia zapraszają na ogólnomiejski festyn z okazji Dnia Dziecka, który w całości zostanie sfinansowany z budżetu obywatelskiego. Całe wydarzenie wystartuje punktualnie o godzinie 14 w Amfiteatrze Kumowa Dolina i potrwa aż do 19. Imprezę otworzy występ zespołu pieśni i tańca gminy Chełm Ucherzacy, a zaraz po nich swoje talenty zaprezentują grupy taneczne i wokalne Młodzieżowego Domu Kultury oraz Chełmskiego Domu Kultury, a także energetyczny zespół Promyki z Leśniowic. Miłośnicy sportu i rywalizacji również znajdą coś dla siebie. W programie przewidziano pokazy karate w wykonaniu grupy dziecięcej, relaksującą jogę dla najmłodszych, a także widowiskowe zawody w podbijaniu piłki nożnej. Przygotowano też konkursy wiedzy o Chełmskim Parku Wodnym. Poza tym na scenie przy amfiteatrze będą też realizowane przeróżne warsztaty zajęciowe, gry i zabawy sportowe z TKKF, a także uwielbiane przez dzieci atrakcje. Dmuchane zjeżdżalnie, eurobungee, basen z piłeczkami, fotobudka, malowanie twarzy oraz spotkanie z pluszowymi maskotkami, białym i brązowym misiem. Prawdziwą gratką będzie pokaz wozu strażackiego połączony z laniem piany, który zaplanowano między 17 a 18. Finał imprezy o 19 zapowiada się wyjątkowo barwnie, a to za sprawą wspólnego sypania proszku Holi. Aby ułatwić mieszkańcom dotarcie na miejsce świętowania, uruchomiono zostanie specjalna, bezpłatna linia autobusowa numer 20, która dowiezie pasażerów z dworca PKP prosto do Kumowej Doliny, a wieczorem zapewni bezpieczny powrót.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Dość ciepło, na około 20 do 25 stopni, choć nad morzem i w górach może być nieco chłodniej, bo miejscami tylko 17 stopni. Za to pogodniej, ale miejscami może się chmurzyć i może pokropić się deszcz.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisco Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisco Dom i Ogród, hełm, rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Hełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
8: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy.

0: dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSAT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zsait-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.

0: przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: talk about.
1: Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych wynika z raportu GUS-u. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy z wizytą w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dziś jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Lednicy. Marcin Krzemiński. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego określił stopę bezrobocia w Polsce na poziomie 6%. Jednak wśród grup wiekowych wyróżniają się młodzi od 15 do 24 roku życia. W tej grupie bezrobocie sięgnęło w pierwszym kwartale roku 12,5%. Bezrobocie w tej grupie wiekowej zazwyczaj jest wyższe, mówi ekonomista Witold Orłowski.
2: Pracodawca, mając mimo wszystko poszukując pracowników, będzie wolał kogoś, kto już sprawdził się, kto już gdzieś pracował, kto ma jakieś doświadczenia.
1: Średnia unijna stopa bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy jest wyższa i utrzymuje się na poziomie 15%. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanow jest w Polsce i spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim. Dziś ma dyskutować z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tle wizyty ukraińskiego oficjala jest nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohatera ukraińskiej powstańczej armii.
3: Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę.
1: Mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji. Papież Leon XIV przybył do Madrytu. Rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. 30 raz przejdą przez bramę Rybę. Już dziś jubileuszowe spotkanie młodych Lednica 2000. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Genesis. Hasło ma oznaczać powrót do źródeł i początku historii wydarzenia. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można w liverpoolskim Muzeum Beatles.

0: utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animację promującą singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Rysunki można oglądać do końca wakacji.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Jarek Hołota, zapraszam. Ruszyła procedura przetargowa na budowę bloku komunalnego przy ulicy Fabrycznej 4 w Chełmie. Jeszcze w marcu samorząd otrzymał blisko 20-milionowe dofinansowanie w ramach środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, które przeznaczone są na budowę mieszkań komunalnych, i wtedy właśnie padła zapowiedź tej mieszkaniowej inwestycji. Pod wspomnianym adresem ma powstać 5-kondygnacyjny gmach, 4 piętra z mieszkaniami, jedno podziemne z komórkami lokatorskimi. Całość konstrukcji uwzględni 50 lokali komunalnych, głównie dwu- i trzypokojowych z aneksami kuchennymi. Inwestycja obejmie również kompleksowe zagospodarowanie terenu, w tym budowę dwóch parkingów, placu zabaw i nowoczesnej infrastruktury technicznej z windami oraz zbiornikiem retencyjnym. W ubiegłym roku władze miasta wycofały się z projektu budowy takich lokali przy ulicy Hrubieszowskiej, tłumacząc to zbyt wysokim kosztem. Postawiono na rozwój mieszkalnictwa przy ulicy Fabrycznej. Warto przypomnieć, że prezydent Jakub Banaszek na początku 2025 roku zapowiedział realizację ambitnego projektu mieszkaniowego obejmującego budowę 450 mieszkań komunalnych, 50 socjalnych i 250 społecznych w latach 2025-2028. Pszczelarze po raz kolejny będą się integrować, wymieniać doświadczeniami, promować pszczele dary, ale przede wszystkim świętować. W niedzielę w Okrzowie odbędzie się tegoroczna odsłona nadbużańskiego święta pszczoły. Wszystko rozpocznie się tradycyjnie od mszy w kościele w Okrzowie o godzinie 9, a potem nastąpi już dalsza część programu na terenie okrzowskiego zespołu szkół.
3: Na uczestników czekają stoiska pszczelarskie i nie tylko. Będziemy też edukować, ponieważ mamy też stoisko poświęcone zapylaniu roślin oraz rozpoznawaniu kukłów kwiatowych, degustacje miodów, konkursy, występy artystyczne oraz pszczela strefa odkrywców. Będzie to coś nowego, które będzie można samodzielnie wykonać na dla owadu zapojący. Czyli nie tylko dla pszczoły miodnej, ale też dla innych owadów. Zapraszamy serdecznie całe rodziny do wspólnego świętowania.
2: Mówi Sławomir Padowski, prezes Nadburzańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Sponsorem programu jest Modny Sufit. Producent sufitów napinanych. Pokrówka, ulica Gminna 16.
0: Dużo słońca, tylko miejscami i to delikatnie może popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie 21 stopni na Lubelszczyźnie, 22 na Podlasiu i w Trójmieście, 23 w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, 24 na Mazowszu.
5: Sponsorem programu jest Modny Sufit, producent sufitów napinanych. Pokrówka, ulica Gminna 16.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj w Podaj Dalej będzie zaproszenie na kolejne spotkanie z cyklu Poznaj historię swojego miasta w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, a także zapowiedź drugiej edycji projektu #ilustracja 2.0 w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. Po sukcesie pierwszej edycji biblioteka kontynuuje inicjatywę, rozszerzając jej program. Będzie też zapowiedź aż 3 wystaw, które w najbliższym tygodniu będą miały swoje inauguracje. Spędźcie z nami to jeszcze przed południem na 104,9 FM, a może się czymś sami zainspirujecie. Po szczegóły zapraszam już za chwilę.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. W Chełmskiej Bibliotece Publicznej 9 czerwca o godzinie 11 odbędzie się spotkanie pod tytułem Nowe Miasto. Historia budowy osiedla Dyrekcji Kolei Państwowych w Chełmie. A więcej o nim opowie mój dzisiejszy gość, Małgorzata Chmielewska z Chełmskiej Biblioteki Publicznej.
2: Gościem naszego spotkania będzie Magdalena Mąka, pracownik działu historii Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, badaczka dziejów Chełma, autorka publikacji i wystaw poświęconych osiedlu Dyrekcji oraz popularyzatorka lokalnego dziedzictwa kulturalnego. Również laureatka tytułu zasłużony dla miasta Chełm. Tematem naszego spotkania będzie historia powstania osiedla Dyrekcji Kolei Państwowych, jednej z najciekawszych realizacji urbanistycznych II Rzeczpospolitej oraz jednego z najważniejszych przedsięwzięć urbanistycznych na Lubelszczyźnie okresu międzywojennego. W latach 20. XX wieku planowano przeniesienie wschodniej dyrekcji okręgowej kolei państwowych z Radomia do Chełma. W związku z tym powstała koncepcja budowy nowoczesnej dzielnicy w Chełmie, nazwanej Nowym Miastem, zaprojektowanej przez architektów Adama Kuncewicza i Adama Paprockiego. Właśnie centralnym elementem tego projektu było osiedle dyrekcji, czyli zespół mieszkaniowy, a także gmach dyrekcji kolei oraz infrastruktura towarzysząca. Choć wybuch II wojny światowej przerwał realizację pełnych planów inwestycji, osiedle stało się jednym z najbardziej charakterystycznych części naszego miasta i unikatowym przykładem międzynarodowego modernizmu urbanistycznego. Podczas prelekcji uczestnicy poznają okoliczności powstania Nowego Miasta, jego założenia urbanistyczne, architekturę oraz historię mieszkańców. Badania prowadzone przez panią Magdalenę Mąkę zaowocowały wystawą oraz bogatą ilustrowaną publikacją i osiedle Dyrekcji Kolei Państwowych w Chełmie, która prezentuje archiwalne dokumenty, plany, fotografie oraz historię tej niezwykłej inwestycji. To wszystko Państwo zobaczycie na spotkaniu. Zapraszam we wtorek o godzinie 11. do Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Wstęp jest oczywiście wolny. Zapraszam wszystkich zainteresowanych historią Chełma i dziedzictwem kulturowym.
1: Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu Poznaj historię swojego miasta, który przybliża mieszkańcom Chełma ważne miejsca, postacie i zjawiska związane z lokalnym dziedzictwem. Pozostajemy w bibliotecznych murach i ich historiach. Za chwilę będzie o drugiej edycji projektu hashtag Ilustracja 2.0 w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. Co znalazło się w programie? O tym już za chwilę. Zaraz wracamy do Podaj Dalej.
3: Reklama. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz

0: Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto.
6: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
6: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
14: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
21: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
20: Newsy, goście i twoja muzyka.
21: Od poniedziałku do piątku, od 12.
22: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
23: Reklama.
24: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. 19 czerwca o godzinie 11 w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbędzie się spotkanie inaugurujące kolejną edycję projektu Ilustracja 2.0. Po sukcesie pierwszej edycji instytucja zdecydowała się kontynuować go. Porozmawiamy dzisiaj z Urszulą Panasiuk o ogromie wydarzeń, jakie biblioteka szykuje.
2: Więcej niż w pierwszej edycji, ponieważ postanowiliśmy tutaj wyjść naprzeciw też młodszemu odbiorcy oraz naprzeciw potrzebom bibliotekarzy. Także elementy, które się powtarzają, to są spotkania autorskie, które cieszą się oczywiście największą popularnością, warsztaty i wystawy. I tutaj mamy dla nas takie ogromne wyróżnienie, ponieważ podzielimy się z widzami pracami mistrza Bohdana Butenki. No i właśnie tutaj wychodząc naprzeciwko potrzebom tych najmłodszych uczestników wokół wystawy pana Bohdana Butenki odbędą się lekcje biblioteczne, a rozwój kadry odbędzie się przez szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu włodowskiego. Także to są takie dodatkowe elementy, które pojawiły się w tym roku i mamy nadzieję, że w kolejnych latach będą przybywać kolejne.
1: No więc właśnie, wróćmy do pierwszego punktu, czyli tych spotkań autorskich, bo jedno już niebawem się zbliża. Czy troszkę więcej na ten temat?
2: Tak, zaczynamy bardzo energetycznie i bardzo kolorowo pierwsze spotkanie z projektantką, ilustratorką i również autorką książek, Anną Kaźmierak. Jej książki tematycznie nawiązują do polskiego folkloru. Przez jej takie indywidualne i wyjątkowe grafiki przybliżają najmłodszym magię i tradycje. Ale nie tylko najmłodszym, ponieważ przypominam, że nasz projekt skierowany jest również do osób dorosłych i do seniorów, ponieważ chcemy pokazać, że ilustracja niekoniecznie musi się kojarzyć z tą książką dla dzieci, ale też może być świetną zabawą i bardzo często ma drugie dno, które trafia do osób dorosłych. Także tutaj na pewno to pierwsze spotkanie bardzo kolorowe i energetyczne. Zapraszam 19 czerwca o godzinie 11. Pani Anna Kaźmierak.
1: Na liście autorów są jeszcze inne kolejne nazwiska i czy na ten temat też byśmy mogli coś tutaj poprosić panią o przybliżenie nam tych postaci?
2: Oczywiście. Kolejne nazwiska to rysownik komiksowy Marcin Podolec, również ilustratorka i założycielka znanego wydawnictwa Dwie Siostry, pani Ewa Stjasny oraz pani Kaja Bajowska, która stworzyła pierwszą polską okładkę do Harry'ego Pottera. Także myślę, że będzie bardzo ciekawie, ale te kolejne spotkania to już po wakacjach.
1: Spotkania, ale też i warsztaty w tym roku, tak jak i w poprzednim, więc będzie można się też kreatywnością tutaj wyżyć podczas tuneli wyobraźni. Co to takiego?
2: Będzie to seria warsztatów stworzenia książki, takiej pop-up książki tunelowej, takiej trójwymiarowej. W ubiegłym roku był kolaż, w tym roku będzie książka przestrzenna i te warsztaty zakończą się, takim finałem będzie wystawa prezentująca te artystyczne, plastyczne dokonania naszych uczestników.
1: Pamiętam, że w zeszłym roku bardzo szybko ta lista się wypełniła uczestników. Jak w tym roku, żeby nie przegapić tego terminu i znaleźć się na niej, kiedy już Państwo mniej więcej planujecie otwarcie takiej grupy?
2: Myślę, że będziemy o tym rozmawiać i informować w drugiej połowie.

0: września. Także te warsztaty odbędą się najprawdopodobniej w październiku. Jeszcze tu u nas te terminy są dosyć ruchome, ponieważ jesteśmy w trakcie ustalania szczegółów z właśnie animatorami, edukatorami, osobami prowadzącymi warsztaty, ale tutaj większość działań odbędzie się we wrześniu i w październiku, także na pewno będziemy miały okazję jeszcze porozmawiać.
1: Bardzo mi się podoba ten cykl, przyznam, jakoś tak osobiście do mnie on przemówił i trafił. I jeszcze tutaj rozwój kariery. O co chodzi w tym punkcie?
0: W tym punkcie będziemy realizować dwa spotkania. Jedno bardziej teoretyczne, drugie praktyczne. Odbędzie się ono podczas szkolenia dla bibliotekarzy z powiatu włodawskiego. I w pierwszej części pani Krystyna Rybicka, również bibliotekarka, teraz członkini zarządu Fundacji Ilustracja, która jest partnerem naszych działań, opowie o swojej pracy właśnie z ilustracją, ze zbieraniem, zgromadzeniem, z opisywaniem po prostu ilustracji, którą prowadziła przez wiele, wiele lat, będąc pracownikiem jednej z filii bibliotecznych w Lublinie. Teraz poszło to dalej właśnie, teraz są to działania na rzecz Fundacji Ilustracja i to będzie taka pierwsza część, która pokaże, że warto zwracać uwagę i też poświęcić ten czas dla tak ważnego aspektu literatury, jakim jest ta część graficzna. A druga część to będzie część praktyczna, i której pani Jolanta Madej z włodawskiej pracowni Arteja przeprowadzi warsztaty, które mają dać taką iskrę i taką inspirację do działania z ilustracją w tych naszych bibliotekach lokalnych.
1: No to już wszystko wiemy. Oczywiście finał też się zapowiada bogato. Oficjalne podsumowanie projektu połączone będzie z prezentacją kolekcji i książek, i wystawą prac, które stworzą uczestnicy tych warsztatów, o których wcześniej wspomniałyśmy.
0: Tak, tutaj jeszcze o tej kolekcji książek dodam tylko, że to w nawiązaniu do warsztatów Książki Tunelowej będzie prezentacja książek pop-up, które znamy z dzieciństwa naszego, albo teraz coraz popularniejsze są te książki, powracają jako książki naszych dzieci. I tutaj pani Anna McKenzie przywiezie swoją kolekcję przewspaniałych książek, zresztą ogromną kolekcję polskich, zagranicznych, też wielu amerykańskich wydawnictw, i pokaże ją u nas w bibliotece. Także myślę, że naprawdę warto uczestniczyć w projekcie i do tego serdecznie zachęcam, zapraszam, i wszystkie informacje będziemy publikować na bieżąco w naszych mediach oraz na stronie internetowej, i też mam nadzieję, że będę miała jeszcze okazję z panią na antenie również porozmawiać.
2: Także po wakacjach na pewno wrócimy do tego tematu i Włodawy. A za chwilę przeniesiemy się do Chełma i do Muzeum Ziemi Chełmskiej, które nie jedną, nie dwie, ale trzy wystawy przygotowuje. Co będzie można zobaczyć? Zostańcie z nami na fali 104 i 9 FM po więcej szczegółów.
3: Reklama. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi.

0: kaucji i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Witajcie w sobotnie przedpołudnie, mój ulubiony dzień w tygodniu. Nie wiem, czy wy też tak go darzycie uczuciem pełnym miłości jak ja. Możecie dać znać w komentarzu na naszym Facebooku. Będę wdzięczna i będę wiedziała, że mnie słuchacie. Jeśli macie też jakieś propozycje, którymi chcecie się podzielić, to również pod postem z zapowiedzią programu możecie to zrobić. A tymczasem wracamy do tego, co ja dla was przygotowałam. W przyszłym tygodniu w Muzeum Ziemi Chełmskiej szykuje się naprawdę bogata oferta. Nastąpi otwarcie aż 3 wystaw. O jednej z nich opowie
2: Dorota Bida, adiunkt Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. Dzień dobry Państwu. Serdecznie zapraszam na wyjątkowy wernisaż wybitnej artystki Miry Żelchower-Aleksiun zatytułowanej Kalendarz Pamięci według Brunona Schulza, który będzie miał miejsce 10 czerwca o godzinie 18 w dawnej kaplicy Świętego Mikołaja. Oczywiście Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. Mira Żelchower-Aleksiun należy do najwybitniejszych osobowości polskiego malarstwa powojennego. Jej twórczość jest głęboko poruszającą powieścią o pamięci, tożsamości, utracie i duchowym poszukiwaniu. W prezentowanym cyklu artystka podejmuje niezwykły dialog z twórczością Brunona Schulza, splatając jego świat wyobraźni z symboliką kalendarza hebrajskiego.

0: pamięcią zagłady oraz własną historią rodzinną. Kalendarz pamięci według Brunona Schulza to nie tylko wystawa malarstwa, to przejmująca opowieść o świecie, który został utracony, ale nadal trwa w pamięci, sztuce i języku. Nasza wystawa jest także zapowiedzią tegorocznych spotkań z kulturą żydowską, które odbędą się w Chełmie 24 i 25 lipca. Wiele wydarzeń festiwalowych, spotkań i rozmów będzie miało miejsce właśnie w przestrzeni tej niezwykłej ekspozycji. Wystawę będzie można oglądać do 5 sierpnia i serdecznie zapraszamy do odwiedzania wystawy.
1: A za chwilę Jagoda Barczyńska z Muzeum Ziemi Chełmskiej opowie o kolejnych propozycjach artystycznych. Zaraz wracamy, zostańcie z nami na fali 104,9 FM.
2: To jest

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Sztuka towarzyszy ludzkości od czasów jaskiń w Lasko i nie bez powodu przetrwała każdą rewolucję, wojnę czy kryzys. Nie jest tylko ładnym dodatkiem do wnętrz czy rozrywką, to fundament naszej cywilizacji. Często czujemy rzeczy, których nie potrafimy ubrać w słowa. Sztuka, czy to obraz, muzyka, czy wiersz, potrafi nazwać te nienazwane stany. Pozwala nam też wejść w buty kogoś zupełnie innego, człowieka z innej epoki, innej kultury, czy o zupełnie innych doświadczeniach życiowych. Dzięki temu uczy nas także empatii. Sztuka współczesna często poszukuje również nowych ścieżek i rozszerza znaną nam wszystkim definicję. O nowych wystawach, jakie będzie można zobaczyć w dziale sztuki współczesnej Galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej, opowie
2: Jagoda Barczyńska, kierownik działu sztuki współczesnej i Galerii, kierownik działu sztuki współczesnej.

0: zainspirowała mnie, żeby pokazać artystów jako takie pandan do tej wystawy łódzkiej. A teraz przyszła kolej na następne środowisko. Jest to wystawa związana z środowiskiem wrocławskim. Zatytułowałam to Awangarda Wrocławska, ponieważ rzeczywiście Wrocław był takim miejscem, gdzie to środowisko tak kipiało od pomysłów i było, że tak powiem, fortpocztą, czyli awangardą, czyli tą strażą przednią, inaczej mówiąc, sztuki, w ogóle postaw artystycznych tamtego czasu. Pokazujemy pracę od roku 1952 aż po najnowsze. Wszystkie te prace są w naszej kolekcji. Nie zmieściło się oczywiście wszystko. Może zmienimy trochę w międzyczasie. Mamy sporo właśnie rysunków niektórych autorów. Pokazać właśnie, jak ta awangarda od sztuki o charakterze figuratywnym dochodziła do abstrakcji. Często poprzez okres tak zwanej sztuki materii. Ta wystawa pokazuje 70 prac, które wyszły spod ręki 18 autorów.
1: Wernisaż wystawy odbędzie się w poniedziałek o godzinie 18 w siedzibie Muzeum przy ulicy Lubelskiej 55. Ale to nie ostatnie takie wydarzenie w tym tygodniu.
0: 12 czerwca w Galerii 72 przygotowujemy kolejny wernisaż. Będzie to wystawa zatytułowana Równiny autorstwa profesora Antoniego Starowiejskiego. Teatr malowania, ale teatr cyzelowania, zastanawiania się, nanoszenia kolejnych warstw farby, doświadczania, jak ona tutaj zadziała. To malarstwo jest jak gdyby wynikiem jego obserwacji najbliższego, pobliskiego, a jednocześnie takiego peryferyjnego w stosunku do miasta Warszawy środowiska. I on w tym właśnie, w tych peryferiach znajduje najwięcej uroku w elementach architektury, jakichś konstrukcji pożyczonych, czegoś takiego, co nasze oko raczej pomija, ponieważ są to rzeczy, które już nikomu nie są potrzebne. I on to wychwytuje i ten pejzaż w sposób niezwykły i kolor, i światło tutaj rzeczywiście, i forma będą, myślę, wszystkich bardzo fascynować. Niektóre obrazy tak nas wciągają w swoją przestrzeń, że zaczynamy tą przestrzeń gubić. Będą to obrazy tylko dużego formatu, 160 na 190, 160 na 220, czyli to będą duże formaty, tych formatów będzie 19. Nie była to łatwa wystawa do przygotowania, dlatego że te prace znajdują się w większości już w prywatnych kolekcjach. W organizacji tego wszystkiego pomogła Galeria Szydłowski, jak również Artur Trawiński, który ten transport bardzo skomplikowany zorganizował. Dr Stefan Szydłowski, który właśnie prowadzi Galerię Szydłowski w Warszawie, razem ze mną ten pokaz tutaj muzealny, tandemie, że tak powiem, kuratorskim staraliśmy się tą wystawę przygotować. I ta wystawa, myślę, że będzie doskonałą propozycją na czas kanikuły, dlatego że to i nazwisko będzie przyciągać, a poza tym ta wystawa wrocławska na dole i Antoni Staroniewiejski na górze będzie taką dobrą propozycją na czas właśnie letni, kiedy do Chełma przyjeżdża sporo osób, sporo turystów.
1: Mówi Jagoda Barczyńska. A co w ten weekend się dzieje? O tym powiemy już za chwilę.
2: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze.

0: oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon Łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co, udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
0: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj Chełm zmieni się w przestrzeń pełną muzyki, zabawy i rodzinnych atrakcji w Kumowej Dolinie, a to za sprawą ogólnomiejskiego festynu z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy przygotowali bezpłatne wydarzenie z bogatym programem scenicznym, strefą animacji i specjalną linią autobusową. Start zaplanowano na godzinę 14, a zakończenie na 19. Z kolei w niedzielę wystartuje bieg Jana III Sobieskiego w Gorzkowie. Start i meta oraz strefa atrakcji towarzyszących zostaną zlokalizowane na płycie boiska sportowego w Gorzkowie-Osadzie. Trasa biegu licząca 10 km przebiegać będzie utwardzonymi drogami, prezentując malownicze tereny gminy i jej naturalne walory krajobrazowe. Również jutro odbędzie się rodzinny piknik na Maczułach, połączony z uroczystym otwarciem amfiteatru. Początek zaplanowano na godzinę 14. Z kolei w Okrzowie na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbędzie się 28. Nadbużańskie Święto Pszczoły. To jedna z tych imprez, które łączą lokalną tradycję, środowisko pszczelarskie i rodzinny charakter spotkania. A więcej możecie znaleźć na stronie Super Tygodnia, w kalendarzu wydarzeń oraz w zakładce Nie Przegap. To wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałam. Do usłyszenia w poniedziałek. Cześć!
2: Bonton Radio i wszystko gra.
3: Reklama.
4: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
8: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
10: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
9: I to gdzie?
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
2: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: tragiczny pożar pod Koninem znaleziono zwęglone ciało nastolatki. Już 65 osób utonęło od początku roku, wynika z danych policji. Jeszcze tylko 3 godziny.
1: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu.
0: Mówi Maja Chwalińska o finałowym starciu we French Open. Marcin Krzemiński. Tragiczny pożar w Grabcach w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latka. Strażacy znaleźli jej zwłoki w jednym z dwóch płonących domków letniskowych w rejonie jeziora Budzisławskiego, mówi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
2: Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i napotkaliśmy tam zwęglone ciało drugiej osoby.
0: Drugiej, bo do szpitala trafił poparzony młody mężczyzna, którego strażacy zastali wcześniej przed jednym z domków. Trwa wyjaśnienie, jak doszło do pożaru. Policja przywróciła ruch po tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 27 w Świdnicy, niedaleko Zielonej Góry. Przypomnę, wcześniej rano samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina, zderzył się z dzikiem i dachował. Nie żyje 54-letni ojciec, do szpitala trafiła jego żona i 21-letni syn, który prowadził auto. Od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dobra informacja jest taka, że od początku czerwca do wczoraj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania. Maja Chwalińska ma dziś szansę pójść w ślady Igi Świątek i wygrać wielkoszlemowy French Open. W finale paryskiej imprezy zagra po raz pierwszy, a zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą, czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
3: Chwalińska wie, jakie wyzwanie ją czeka i ceni tenis swojej rywalki.
1: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie.
3: Menedżer naszej tenisistki Piotr Szczypka zwraca uwagę na mocne strony Rosjanki.
4: Wiadomo, że ona ma bardzo mocny serwis, jest bardzo stabilna w tych wymianach, trzyma piłkę mocno, kiedy trzeba kończy.
0: Mecz o tytuł w Roland Garros zacznie się około godziny 15.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Jarek Hołota, zapraszam. Trwają zapisy do skrzydlatego biegu po raz kolejny organizowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie. Zmagania na dystansie 5 km rozegrają się na lotnisku w Deputyczach Królewskich. 27 czerwca zawodnicy wystartują o godzinie 11. Zgłoszenie przyjmowane są do 21 czerwca, zaś organizatorzy przewidzieli miejsca dla 200 uczestników. Każdy, kto dotrze do mety w regulaminowym czasie 50 minut, otrzyma pamiątkowy medal, zaś na najszybszych czekają nagrody i statuetki. Zapisy oraz regulamin są dostępne na stronie panshelm.edu.pl. Patronat nad skrzydlatym biegiem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Już jutro nadurokliwy zbiornik Maczuły zaprasza gmina Leśniowice. Do przyjazdu zachęca gości z regionu, nie może też zabraknąć mieszkańców. 7 czerwca zaplanowano tam piknik rodzinny z licznymi atrakcjami.
7: Jest to wyjątkowe święto integrujące mieszkańców, ale przede wszystkim całe rodziny będą mogły wspólnie spędzić czas. To wydarzenie, które też promuje kulturę, muzykę, jak również w tym roku

0: stworzona zostanie nowa przestrzeń rekreacyjno-kulturalna, amfiteatr, który został wybudowany właśnie z myślą o atrakcyjności tego miejsca. Na uczestników czeka wiele atrakcji, występy dzieci i młodzieży, koncerty muzyki ludowej i rozrywkowej. Odbędzie się też podczas tego wydarzenia rozstrzygnięcie konkursu Rodzinne opowieści, nasze magiczne miejsca w gminie Leśniowice. Będzie również specjalna strefa dla dzieci.
1: Mówi Anna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, i dodaje:
0: gwiazdą wieczoru będzie zespół Defist, natomiast wcześniej następnie wystąpią również zespół pieśni i tańca ziemi chełmskiej, zespół Wokalia, a na koniec dyskoteka z DJ Wójcikiem. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy, wszystkich słuchaczy Bonton i wszystkich chcących spędzić ten czas, tą niedzielę w pięknej, cudownej atmosferze. Zapraszam serdecznie.
1: Początek o godzinie 14.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Zachmurzenie małe i umiarkowane okresami wzrastające do dużego. W popołudniu miejscami słaby, przelotny opad deszczu, na termometrach od 20 do 25 stopni.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Tomlux, polskie składy budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrok oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux, polskie składy budowlane. Chełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
6: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Hełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Hełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
3: Reklama.

0: 45, 12.45 i 16.45. Autopromocja. Reklama.
1: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Heum, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracje pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Za chwilę o spotkaniu ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Potem Paryż, bo już minuty dzielą nas od finału French Open. I papież o tym, czy woli Barcelonę, czy też Real. Marcin Krzemiński. Zakończyło się spotkanie ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Tematem rozmów był kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. Benedykt O'Connor.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Kryłem Budanowem nie odniósł się bezpośrednio do rezultatu rozmów. Jak poinformował, w rozmowie przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Dodał też, że pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej nie podlega negocjacjom. Rozmowa z szefem MONU była ostatnim planowanym wydarzeniem w trakcie pobytu Budanowa w Polsce.
0: Dziś, jutro i w poniedziałek nieco drożej na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne paliw. Jak podał resort energii, benzyna 95 maksymalnie może kosztować równe 6 zł za litr. To więcej niż wczoraj o 6 groszy. 8 groszy więcej z kolei możecie zapłacić za olej napędowy, bo 6,46 za litr. Ważne nie tylko dla mieszkańców Śląska. Dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie dwa koncerty zagra Dawid Podsiadło. W pobliżu obiektu wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Szczegóły znajdziecie na stronie Parku Śląskiego. Zmiany w rozkładzie jazdy zapowiedział też Zarząd Transportu Metropolitalnego. Spokój i pokora. To Maja Chwalińska przed meczem z Mirzą Andrzejewą, meczem finałowym wielkoszlemowego French Open.
2: Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię, i zobaczymy, na ile to wystarczy.
0: Początek wielkiego finału z udziałem Mai już za niespełna 2 godziny. Nie wiemy, czy i komu będzie kibicował papież, natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to pytany w drodze do Hiszpanii, czy jest za Barceloną, czy też Realem Madryt, Leon XIV odpowiedział dość dyplomatycznie: papież jest za wszystkimi klubami, Prevost za Realem Madryt. Tym samym oddzielił sprawy, nazwijmy to służbowo, od prywatnych, bo Prevost to oczywiście cywilne nazwisko duchownego.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. We wtorek, 9 czerwca, z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, Archiwum Państwowe w Lublinie wraz z oddziałami zamiejscowymi organizuje Dni Otwarte. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć na co dzień niedostępne miejsca, zwłaszcza zapoznać się z unikatowymi archiwaliami oraz odwiedzić pracownię digitalizacji i konserwacji. Zaprasza również chełmski oddział.
5: Przede wszystkim będzie można zajrzeć do miejsca, które na co dzień dla użytkowników, klientów jest niedostępne, czyli magazyn archiwalny Nasza Skarbnica. Będzie można zajrzeć i zobaczyć, jak duży jest ten zasób, ponieważ nasz zasób liczy ponad 1,3 km akt. To tak jakby ułożyć jedna książka na drugiej i je zmierzyć, więc... Ale również będzie można zajrzeć do naszej pracowni digitalizacji, w której robimy kopie cyfrowe z materiałów archiwalnych i później te kopie cyfrowe można sobie z domu obejrzeć na serwisie szukajwarchiwach.gov.pl. A jeżeli ktoś faktycznie się skusi zajrzeć do naszej pracowni digitalizacji, będzie możliwość zeskanowania na profesjonalnym sprzęcie swoich fotografii, tych starszych, młodszych. Być może ktoś ma jakieś dokumenty, które również zechce odwzorować cyfrowo.
4: Mówi starszy archiwista Żaneta Wasyjczuk z Archiwum Państwowego w Lublinie, oddział w Chełmie. Na miejscu działać będzie także punkt konsultacyjny.
5: Oczywiście zapraszamy na indywidualne rozmowy, konsultacje. Może ktoś zechce się podzielić swoją rodzinną historią, dokumentami, zechce nam opowiedzieć coś ciekawego. Także serdecznie zapraszamy mieszkańców Chełma i regionu do Archiwum Państwowego w Chełmie, ulica Partyzantów 40. Czekamy na Państwa.
4: Zwiedzanie w formie wycieczek będzie możliwe w godzinach od 10 do 16. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 82 565 80 68. Trwają zapisy do 10. edycji nadburzańskiego biegu pod prąd, który odbędzie się 8 sierpnia na terenie gminy Dorohusk. Tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestników aż 4 formuły. 2 ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, bieg dla dzieci, a także 10-kilometrowy cross bez przeszkód. Łącznie przewidziano miejsca dla 500 osób. Zgłoszenia są natomiast przyjmowane przez stronę nadburzańskibieg.pl.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA, twój dobry sąsiad.
6: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 w Wielkopolsce, 24 na Mazowszu. Zachmurzenie niewielkie, okresami tylko wzrastające do dużego. Lokalnie może pokropić deszcz.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
1: Sobota, 6 czerwca, 157 dzień roku, 23 tydzień roku. Witam was wszystkich, kochani, przeserdecznie w najnowszej pozytywce w Radiu Bon Ton. Janek Zieliński, to ja, kłaniam wam się i zapraszam oczywiście do godziny 14. Gramy dla was w Radiu Bon Ton i dzisiaj skupimy się na kilku rzeczach, które będą się działy lokalnie, ale też mam dla was relację z otwarcia wystawy z okazji 60-lecia cementu Gryfa Helm. Tak więc to czeka nas w ciągu najbliższej godziny, ale tradycyjnie zaczniemy sobie od kartki z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Paulina, Norbert oraz Wawrzyniec. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy święto wojsk chemicznych, czyli każda sobota w polskim domu, kiedy trzeba umyć łazienkę. Mamy także coś ciężkiego, bo jest też dzień Slayera. A propos ciężkich rzeczy, jeżeli zrzucacie wagę, jeżeli jesteście na diecie, to życzę wam powodzenia, żeby nie było potem efektu jojo. No dzisiaj właśnie dzień jojo mamy. A jak mowa o wydarzeniach z tego dokładnego dnia z przeszłości, zaczynamy w Londynie. Rok 1844, założono wtedy YMCA, czyli Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej. Co ciekawe, dzisiaj chociażby w polskich szeregach może przystąpić każdy do tej organizacji, nieważne jaki wiek, nieważne jaka płeć. W 1891 roku powołano do życia pierwsze polskie pogotowie ratunkowe, Krakowskie Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe. To się dokładnie nazywało. Było to drugie takie pogotowie w Europie. Pierwsze działało w Wiedniu. 1933 rok. Otwarto pierwsze amerykańskie kino samochodowe, które w późniejszych latach spłodzi taki, powiedzmy, oddzielny mini gatunek filmowy. To pierwsze kino samochodowe stanęło w Camden w stanie New Jersey, oczywiście w USA. W 1962 roku otwarto pierwszego Supersama. Pawilon stał w Warszawie do rozbiórki w 2006. Natomiast rok 1972 David Bowie wydał jeden z najbardziej kultowych krążków w swojej karierze, a także jest to bardzo ważna płyta dla glam rocka, czyli The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Długi tytuł, zazwyczaj po prostu o tej płycie się mówi jako Ziggy Stardust. W 1973 zaczęto produkować polskiego małego Fiata. Auta zjeżdżały z fabryki w Bielsku Białej, a z kolei w roku 1980 ruszył pierwszy muzyczny festiwal w Jarocinie. To na początek, jeżeli chodzi o pozytywkę, za chwilę pozytywny serwis w Radiu Bon Ton, tak więc zostańcie z nami.
0: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół szkół energetycznych i transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSAT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół szkół energetycznych i transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zsait-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
7: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
6: Serio?
7: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
6: I co, udało Ci się sprzedać?
7: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
8: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
11: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
12: Bonton Radio.

0: A już teraz zapraszam Was na pozytywny serwis Pozytywki. Dzisiaj skupimy się na bliższych lub dalszych wydarzeniach, które będą miały miejsce w Chełmie i nie tylko. Tak więc słuchajcie uważnie. Ja jestem Janek Zieliński, no i oczywiście zapraszam. Zaczniemy od 110-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Chełmie. W ostatnią środę odbył się wyjątkowy międzypokoleniowy piknik przy Wołyńskiej 1. Tam też oficjalnie odsłonięto chociażby misia Chełmisia, który dumnie stanął przed wejściem do szkoły. Zresztą to nie jedyna rzecz, która będzie się dziać wokół tego jubileuszu. W najbliższy piątek odbędzie się uroczysta gala z tej okazji w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. No i ogólnie zapraszam Was też na radiobonton.pl. Tam znajdziecie moją rozmowę z detektorką placówki Magdaleną Nowakowską.
1: Pozytywka w Radiu Bonton.
0: Kolejnym przystankiem będzie gmina Leśniowice. W najbliższą niedzielę odbędzie się rodzinny piknik, podczas którego nastąpi uroczyste otwarcie amfiteatru na Maczułach. A towarzyszyć temu będą liczne atrakcje, od strefy gastro, przez warsztaty, konkursy, występy dla najmłodszych, ale też oczywiście muzycznie poza tym będzie się działo, bo za gości zespół Wokalia, zespół pieśni i tańca Ziemi Chełmskiej oraz gwiazdy wieczoru grupa Defis. Ale przede wszystkim zapraszamy Was na wydarzenie w amfiteatrze w Kumowej Dolinie. Jako Radio Bonton wraz z Super Tygodniem pełnimy rolę patrona medialnego nad miejskim festynem z okazji Dnia Dziecka. Mówię przede wszystkim, bo zaczyna się to dzisiaj, po tej pozytywce o 14:00 i całość trwa do 19:00. Nie zabraknie turniejów sportowych, warsztatów i obrzucenia się kolorowym proszkiem Holi.
1: Pozytywka w Radiu Bonton.
0: Chciałem Wam też przypomnieć o zbiórce w szczytnym celu. 14 czerwca w Chełmskiej Hali Mosir nastąpi finał wydarzenia Między nami kobietami, przestrzeń wsparcia, podczas którego zbierane są ubrania i inne rzeczy dla kobiet. Do teraz zresztą wszelkie szczegóły macie w pozytywce. Jednej z pozytywek poprzednich to Wam załączę dzisiaj na radiobonton.pl, ale generalnie jest to wsparcie dla kobiet, które odeszły z przemocowych związków. Na miejscu przewidziane będą różne atrakcje. Obecne na miejscu będą stylistki, będzie można skonsultować się pod kątem prawnym, czy też można będzie zrobić sobie profesjonalne zdjęcia. Na koniec w pozytywnym serwisie Pozytywki coś luźniejszego dla graczy. Pod koniec maja zapowiedziano trzeci dodatek do Wiedźmina 3. Minęło właśnie 10 lat od premiery dodatku Krew i Wino. Kultowa rzecz. Jeszcze rok i powrócimy po ponad dekadzie na stary kontynent z Białym Wilkiem. Dodatek nosi nazwę Pieśni Przeszłości. Ma się ukazać w 2027 i jeszcze czekamy do sierpniowych targów Gamescom na więcej szczegółów, ale z grafiki udostępnionej przez CD Projekt Red niektórzy wysnuli teorię, że przeniesiemy się wraz z Geraltem z Rivii do elfickiej krainy, a fabuła może kręcić się też wokół tamtejszego święta, czyli Beletein.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Tak więc pora na segment Co dobrego słychać w pozytywce. W zeszłą sobotę odbył się live stream w szczytnym celu. W całej Polsce po akcji Łatwo Gęga ruszyły różne akcje pomocowe, właśnie też między innymi z takimi transmisjami, i dwaj panowie z okolicy płynęli bugiem dla Szymonka Zelenta. O całej akcji opowiada nasz dzisiejszy gość, który też jest jednym z inicjatorów tego wszystkiego.
1: Sebastian Radziewicz, witam. Płynęliśmy z Dubienki do Włodawy, dokładnie do Trójstyku, ponieważ dalej nie możemy przepływać, a jeszcze nikt nie może, ponieważ strona Biełoruska jest zamknięta. Ciekawa trasa dosyć, no na pewno nie dla początkujących, chociaż jest dużo ciekawych zatorów, takich niewidocznych zatorów, gdzie tam tylko wystaje gałązka. Mieliśmy taką jedną przygodę, o mało nie doszło do wywrócenia nas, ale zimna krew pomogła nam przetrwać tą walkę, to było przed Świerżami. W Świerżach mieliśmy drobny poczęstunek, za który serdecznie też dziękujemy. Dalej płynęliśmy od Świerż, no i wtedy zaczął się ten najtrudniejszy czas, kiedy nie było internetu. Tak, na żywo tam speedowaliśmy, tam były takie drobne te butelki tam, znaczy urywki gdzieś tam do strony Świerż. Osób nie jesteśmy w stanie określić, bo niestety portal Facebook pokazywał, że niby są dwie, też opóźnienia były dosyć duże. Ale jeżeli chodzi o filmiki oglądane, to tak od 1800 i w górę. Także cel był szczytny, bo płynęliśmy dla Szymonka Zelenta. Czujemy się z tym dosyć dobrze. No na tyle, no to jest kropla w morzu, te 17, no niecałe 17 tysięcy potwierdzone przez mamę Szymonka. To jest kropla w morzu przy 15 milionach, ale zawsze to jest jakiś dodatek motywujący dla tych ludzi, którzy chcą pomóc, a nie wiedzą w jaki sposób, ale są w stanie coś pokazać, gdzieś coś zrobić. Także też bardzo serdecznie wszystkich zachęcam do pomocy, nie tylko dla Szymona, ale dla wszystkich chorych. Dosyć szybko nam się też udało przepłynąć, tylko no później od tych Świerż to niestety już była tragedia. I aż do samej miejscowości, no Siedliszcze, Uchar, tam gdzie Ucharka wpływa do Bugu, tam żeśmy się już niestety musieli, było już za późno, musieliśmy wypłynąć, a mieliśmy też kontrol Straży Granicznej.
0: Także miło widzieć, że Polacy zarazili się pomaganiem po tym wszystkim.
2: Pozytywka w Radiu Bon Ton.
0: A propos aktywności, to już coś luźniejszego, bo kochani, trwa rowerowa stolica Polski, w sensie konkurs jakby na rowerową stolicę Polski. Do końca czerwca będzie można kręcić kilometry dla Chełma w aplikacji Aktywne Miasta. Wybieramy Chełm, no i po prostu jedziemy. I z tego, co już widzę, tutaj chłopaki się właśnie zawinęli z tego kręcenia kilometrów.
3: Tak, ojej. Ale żeśmy nakręcili tego. Oj, tak, powiem ci w ogóle, Janek, że to była szalona trasa. Myśmy pojechali. Smudac, gdzie myśmy jechali?
4: Przed siebie?
3: Nie o to mi chodzi. W sensie, jaka miejscowość i tak dalej. No na pewno były Wojsławice po drodze. A tak, Wojsławice. Myśmy pod granicę nie jechali gdzieś do Huska.
0: Czekajcie, to wy nie wiecie w ogóle, gdzie jechaliście?
3: Znaczy, wiesz co, byśmy się w ogóle tak rozkręcili, że wiesz, było tak fajnie, naprawdę. My po prostu jedziemy.
0: Widzę nawet tak głos, ci się załamał bulwars.
3: Bo się zmęczyłem. Strasznie. Nie wiem, ile myśmy tego nakręcili.
0: Ty, a to się będzie liczyć pod te kilometry?
3: W sumie nie wiem, ale chyba tak.
4: Grunt to jakaś aktywność, nie? Ale no też mam nadzieję, że pomogliśmy jakoś tym kilometrom.
0: Jeżeli wy, kochani, którzy nas słuchacie, macie wątpliwości, to najwyżej możecie kręcić dodatkowe kilometry. To wszystko sobie sprawdzicie na radiobonton.pl pod dzisiejszym odcinkiem Pozytywki. Zapraszam was, a my się za chwilę słyszymy w temacie odcinka. Obiecana wystawa z okazji 60-lecia chełmskich zapasów, a tutaj chłopaki sobie będą odpoczywać.
5: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
6: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zscker.okrzow.edu. PL.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
8: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
9: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
10: Hello Chery
9: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
11: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Recepta na udany dzień?
17: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
16: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
18: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
19: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
20: Reklama. Bonton Radio.

0: Pozytywka w Radiu Bon Ton.
1: Z okazji jubileuszu 60-lecia naszego klubu, tytuł naszej wystawy Z pasji do mistrzostwa. Wystawa od dnia dzisiejszego będzie do obejrzenia do połowy czerwca.
2: Szanowni Państwo, dzisiejszą wystawę uważamy za otwartą.
3: I tak oto Zdzisław Biały, wiceprezes cementu Gryfa Chełm i pani wiceprezydent Chełma Dorota Cieślik otwarli wystawę z okazji 60-lecia zapaśniczego klubu w Chełmie. Janek Zieliński, to ja, a to jest temat tygodnia w Pozytywce. Dzisiaj właśnie wracamy do otwarcia tej wystawy, która jest w Chełmskiej Bibliotece Publicznej i pozwoliłem sobie przepytać kilka osób, a zaczęliśmy od pana Mieczysława Czwalińskiego.
4: Jak pan te lata wspomina? Jakie są takie pierwsze wspomnienia, które panu przychodzą do głowy?
5: Dokładnie w cemencie Gryf spędziłem 51 lat. W 75 roku przyszedłem tylko tak na chwilę. Miałem wstąpić na chwilę, zobaczyć i nie wiedziałem, że zostanę pół wieku. Pełniłem różne funkcje. Od zawodnika, trenera do działacza. Bardzo szybko ten czas przebiegł, ale to był czas pełen dla mnie takiej twórczości. Cieszyłem się, że mogę tworzyć w tym klubie. Najpierw jako zawodnik, później trener, a na końcu najdłużej byłem działaczem. To był cenny czas. Cieszę się, że mogłem przyczyniać się do sukcesu, do wychowania wielu młodych ludzi, którzy z pasji przeradzało to się w mistrzostwo, tak jak sama nazwa wskazuje. Największym naszym marzeniem i moim i w ogóle zawsze jest to, aby mieć reprezentantów na Mistrzostwa Świata Europy, a przede wszystkim na Igrzyska Olimpijskie. Chciałbym, aby z Chełma jak najwięcej zapaśników, zapaśniczych wyjechało. To jest piękna impreza. Byłem na Igrzyskach dwukrotnie. Najstarsza, największa impreza na świecie. Wielkie święto. No i oczywiście wyników na każdym szczeblu. My się zawsze cieszyliśmy z małych wyników, nawet tych dzieci małych. I w ogóle przede wszystkim klub spełnia rolę wychowawczą. Także życzę jak najwięcej reprezentantów kraju, medali i pełne sale, aby sale pełne były i tętniły życiem.
6: Marcin Sadowski, trener od dzieci, od młodzieży.
4: Przez pana bytność w tym klubie, jakie są takie pierwsze wspomnienia, które panu przychodzą do głowy?
6: Głównie to jakieś wyjazdy, zawody, obozy. Było wiele różnych ciekawych sytuacji, śmiesznych na zawodach czy na obozach sportowych, ale dużo takich emocji sportowych, radości z wygranej, emocji przed walką. To są fajne rzeczy.
4: Czego by pan życzył cementowi Gryf z okazji tych 60 lat na kolejne lata?
6: Ja myślę, że młodzieży, zainteresowania sportem. Teraz są takie czasy, że dzieci odchodzą do telefonów, do komputerów. Jak będziemy mieli dzieci, to sukcesy też się pojawią. Także zainteresowanie sportem i przychylność, też praca rodziców, żeby te dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach.
1: Oczywiście znam ten klub od kilkudziesięciu lat. Pierwszy raz stanąłem w tym klubie na macie w latach 80. I tak zaczęła się moja przygoda ze sportem. Byłem wiele lat zawodnikiem, potem po skończeniu kariery zostałem trenerem. No i teraz przyszło mi tutaj troszeczkę może poważniejsze obowiązki wiceprezesa urzędującego. A z tym wiążą się między innymi takie wydarzenia jak dzisiejsza wystawa i ten nasz jubileusz 60-lecia chełmskich zapasów. Bardzo jest to oczywiście dla mnie piękny czas, jaki spędziłem w tym klubie. Bardzo się cieszę, że mogłem być reprezentantem tego klubu i miasta Chełma. I teraz mogę pomagać młodym pokoleniom w realizacji tych marzeń. Oczywiście życzymy sobie ciągłego uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich, bo ten klub jest już rozpoznawany jako stały uczestnik Igrzysk Olimpijskich. Mamy 6 olimpijczyków. Liczymy na kolejne igrzyska, że będzie to sukcesywnie zwiększana liczba. Kolejnych medali z mistrzostw tych olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy.
7: Dzień dobry, zawodniczka klubu MKS Cement Gryf Chełm, Alicja Wojewódzka. Ja jestem tutaj w tym klubie już, można liczyć chyba z 5 lat. Moim poprzednim pierwszym klubem był klub olimpijczyk Chełm, również z tego właśnie miasta. Przyszłam tutaj do niego z takiej przykrej wiadomości, ponieważ mój pierwszy trener zmarł i poszukiwałam po prostu dalszej drogi, ponieważ chciałam trenować zapasy i tutaj przyjął mnie pod swoje skrzydła trener kucharski Dariusz i również prezes Mieczysław Czwaliński. Wspominam ten cały okres w tym klubie funkcjonuje bardzo dobrze, naprawdę. I jeżeli chodzi o sparing partnerów, o warunki, o to wszystko, o opiekę trenerską, no naprawdę bardzo super wspominam. I przede wszystkim swój pierwszy medal z Mistrzostw Europy w Santiago, wywalczony w 1993 roku. Pamiętam, gdy na jakimś treningu Katarzyna Krawczyk walczyła na Mistrzostwach Europy bodajże o swój medal i wygrała go. I wtedy trener Darek podszedł do mnie i powiedział, że to będę ja. Po zdobyciu jej medalu życzę, żeby kolejne 60 lat wybiło i żeby wciąż przewoziło tyle medali, byli najlepszą drużyną w Polsce, jak jest dotychczas, i żeby wychowali mistrza olimpijskiego.
8: Nazywam się Daniela Tkaczuk, jestem zawodniczką Cementy Trypheum. Moje pierwsze wspomnienia związane z klubem. Mój największy wynik pierwszy to zdobyłam właśnie w tym klubie. Byłam już w kilku, ale mój pierwszy medal na Mistrzostwach Europy zdobyłam właśnie w tym klubie i to dla mnie takie najmilsze, najlepsze wspomnienie dla mnie. Na kolejne lata życzę klubowi dużo też medali, wszystkiego najlepszego i jeszcze więcej, żeby młodzieży przychodziło i żeby ten sport się rozwijał, bo to jest bardzo ważne.
9: Nazywam się Olcha Padoszek. Tak naprawdę to w sumie od razu Padoszek. Tak naprawdę to w sumie od razu przypomina mi się ta atmosfera pierwsza klubu, od razu ta

0: klubem.
1: Wow.
0: Wiem, że dużo, wiem, że 3 olimpiady masz na koncie, ale mimo wszystko muszę cię o to spytać.
1: No dobrze, ale to pierwsze skojarzenie. Mhm. Pierwsze skojarzenie to basen. Wiem, że dziwnie to zabrzmi, ale u nas przy klubie był basen, na którym spotykała się młodzież, gdzie trenerzy opiekowali się tą młodzieżą. I ja idąc na ten basen nie miałem zielonego pojęcia, że trafię do klubu i dlatego mam to pierwsze skojarzenie. A drugie skojarzenie to było Igrzyska Olimpijskie Atlanta. Lata świetlne temu, czyli 1996. Mój debiut, no dla mnie to nie lada sukces, bo igrzyska po igrzyskach być na tej znamienitej imprezie, no to w jakimś sensie sukces. Może nie do końca nie postawiona kropka nad i, bo kropką nad i byłoby zdobycie medalu, tak jak Andrzej Głąb na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 roku. Aczkolwiek samo to, że trenowałem zapasy, no i że zdobywałem też inne sukcesy, nie tylko będąc na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Europy czy świata, to samo to, że byłem w tym sporcie, to jest niesamowita frajda, takie błogosławieństwo, że mogłem trenować zapasy i jestem wdzięczny, że mogłem i powtórzyłbym to pewnie raz jeszcze, pewnie inaczej, ale ta przygoda była świetna.
0: Czego życzysz klubowi z okazji tych 60 lat, no oczywiście lata kolejne?
1: Znowu pierwsze skojarzenie. Prezes klubu Zdzisław Biały powiedział: mamy 58 medali, tych najcenniejszych. Brakuje nam dwóch, aby było 60 w tym roku. Więc pięknie by było, gdyby te dwa medale jeszcze dziewczyny czy chłopaki wywalczyli. I można było ten rok zakończyć z 60 na koncie. Tego życzę.
0: No i od siebie też życzę tych dwóch dodatkowych krążków. Janek Zieliński, Pozytywka. To ja. Za chwilę jeszcze się słyszymy w ciekawej ciekawostce w Radiu Bonton.
2: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
10: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
1: Na koniec pozytywki w ramach ciekawej ciekawostki przenosimy się do Tokio, gdzie w 2017 roku otwarto na dwa dni restaurację pomylonych zamówień. Za pomysłem stał Shiro Oguni, który zainspirował się swoją wizytą w domu opieki dla seniorów z demencją. Doszedł do wniosku po tym, że ci ludzie w sumie nie różnią się za bardzo od innych, poza faktem, że zdarza im się czegoś zapomnieć. Stwierdził, że będzie to świetny pomysł, żeby ich zaktywizować i spróbować zmienić postrzeganie demencji przez ogół Japończyków. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Goście byli zachwyceni, mimo że na przykład niektórzy otrzymali pierogi zamiast burgera albo dostali kawę ze słomką. Tak więc takie coś na koniec dzisiejszego programu na 104.9 FM. Janek Zieliński, to byłem oczywiście ja z wami od 13. Pamiętajcie, jeżeli macie jakiś fajny, pozytywny temat, jakąś zajawkę, jakieś fajne miejsce, cokolwiek, historię, piszcie na maila mojego j.zieliński@radiobonton.pl. Ja wtedy na to sobie oczywiście zerknę. No i jeszcze raz wam dziękuję i życzę miłego weekendu. Janek Zieliński, pozytywka, Radio Bon Ton.
2: Słuchacie Bon Ton.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
0: Reklama.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: chwilę o stanie zdrowia Zosi, która wypadła z 11 piętra. Potem ratownicy o bezpieczeństwie nad wodą. Będzie też oczywiście o finale French Open. Maja spełnia nie tylko swoje marzenia, ale też sporo zarobi. Marcin Krzemiński. Bardzo ciężki, ale stabilny jest stan Zosi, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Pięciolatka znajduje się pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Wczoraj opiekowała się nią 21-letnia matka, która jak się okazało była pijana i niewykluczone, że też pod wpływem narkotyków. Wiktorię T. zatrzymano. Dziś ma usłyszeć w prokuraturze zarzuty za narażenie swojego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Już ustalono m.in., że mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, ale mimo fatalnej pogody z nich nie skorzystał. Dodam, że wyprawa była częścią obchodów 50. urodzin kobiety. Ratownicy WOPR gotowi na lato. U progu nowego sezonu kąpielowego apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy uwagę na swoje pociechy, dodaje ratownik WOPR-u Robert Rodziewicz.
1: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
0: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, wynika z danych policji. Niespełna godzina dzieli nas od meczu, w którym Maja Chwalińska zagra o swoje marzenia. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą, a stawką tego pojedynku będzie mistrzostwo Rolanda Garrosa. Ale i też ogromne pieniądze, blisko 3 miliony euro, czyli prawie 12 milionów złotych. Zwycięstwo da Maji też kolejny awans w światowym rankingu. Będzie 14, a to daje pewne miejsce i rozstawienie w najważniejszych turniejach.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Jarek Hołota, zapraszam. Jutro na boisku sportowym w Gorzkowie Osadzie odbędzie się bieg Jana III Sobieskiego. Na liście startowej widnieje 120 uczestników, ale jest jeszcze szansa, aby do nich dołączyć, mówi Anna Koc z Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie.
4: Listy uczestników, których zapisy prowadziliśmy poprzez platformę internetową, zostały już zamknięte, ale zapraszam, być może komuś uda się dopisać do naszej listy startowej. Także zapraszam serdecznie w najbliższą niedzielę do Gorzkowa.
3: Zmagania będą prowadzone w klasyfikacji Open oraz z podziałem na kobiety i mężczyzn. Z prawdziwym smutkiem społeczność gmin Leśniowice przyjęła wiadomość o śmierci Beaty Radeckiej, cenionej i zasłużonej pracowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jej odejście jest ogromną stratą dla władz gminy, współpracowników, przyjaciół oraz wszystkich mieszkańców, którym przez lata niosła pomoc i wsparcie. Beata Radecka swoją drogę zawodową związała z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Leśniowicach 1 czerwca 1997 roku. Przez blisko 3 dekady była ważną częścią lokalnego systemu wsparcia społecznego, służąc mieszkańcom wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem. W pracy wyróżniała się profesjonalizmem, sumiennością oraz wyjątkową troską o drugiego człowieka. Zawsze stawiała dobro mieszkańców na pierwszym miejscu z pełnym oddaniem, realizując obowiązki pracownika socjalnego. Zapisała się w pamięci jako osoba niezwykle serdeczna, życzliwa, odpowiedzialna, gotowa nieść pomoc. Tak została zapamiętana pani Beata przez mieszkańców i samorządowców gmin Leśniowice. We wtorek, 9 czerwca, w rejonie Brzeźna koło Chełma będzie można zauważyć zwiększoną liczbę pojazdów Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych. Jak podkreślają organizatorzy, będą to wyłącznie ćwiczenia, a mieszkańcom nie grozi żadne niebezpieczeństwo. W godzinach od 10 do 14 na terenie terminalu przeładunkowego TZ odbędą się ćwiczenia związane z realizacją zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zakładu dużego ryzyka. Organizuje je Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Celem działań będzie sprawdzenie procedur reagowania oraz współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Strażacy przypominają, że podobne ćwiczenia muszą być przeprowadzone co najmniej raz na 3 lata zgodnie z przepisami Prawa Ochrony Środowiska. Mieszkańcy okolic terminalu mogą spodziewać się obecności służb i wzmożonego ruchu pojazdów ratowniczych. Jednak jak zapewniają organizatorzy, sytuacja będzie całkowicie kontrolowana.
5: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Dużo słońca, choć miejscami może się delikatnie chmurzyć, może delikatnie pokropić się deszcz. Na termometrach 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 na Dolnym Śląsku, 24 na Mazowszu.
5: Sponsorem programu jest Domlux, Polskie Składy Budowlane. Dystrybutor do ciepleni Termoorganika. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Twoje, moje!
5: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCA, cel i assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Reklama.

0: Zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
2: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
0: Newsy, goście i twoja muzyka.
3: Od poniedziałku do piątku od 12.
4: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
5: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
4: Bonton Radio.

0: Trzymamy kciuki za Maję. Lada chwila rusza finał turnieju w Paryżu. Długi weekend na drogach, są wypadki, są ofiary, są pijani. Powiemy też o tajemniczej trąbie powietrznej w gminie Mikołajki. Marcin Krzemiński, wybiła 15, Maja Chwalińska i Mirla Andrijewa lada moment pojawią się na korcie i rozpoczną rywalizację o zwycięstwo w Roland Garros. Obecność w finale Rosjanki nie jest zaskoczeniem, Polki wielką sensacją, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
1: Chwalińska, która przed turniejem była 114. tenisistką świata, wie, że wiele wokół niej się zmieniło przez ostatnie 3 tygodnie.
2: Nie da się od tego odciąć w 100%, więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
1: Z kolei trener Chwalińskiej, Jarosław Machowski, zwraca uwagę, ile meczów ma Polka w nogach.
3: 9 meczów w rzędu grała. Ja, to jak fizycznie, psychicznie wymagające.
1: W ubiegłym roku tytuł w Paryżu zdobyła Coco Gauff, 2 lata temu Iga Świątek.
0: Zmieniamy temat. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała ponad 360 takich kierowców. Straż pożarna i władze gminy Mikołajki twierdzą, że nie otrzymały w ciągu ostatniej doby zgłoszeń o ewentualnych szkodach związanych ze zjawiskami pogodowymi. W sieci pojawił się film obrazujący możliwe wystąpienie trąby powietrznej w tym rejonie. Nagranie wykonano wczoraj na polu koło jednej ze wsi w gminie Mikołajki na Mazurach i ukazało się na portalach społecznościowych, między innymi na profilu stowarzyszenia Skywarn Polska, czyli polskich łowców burz. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślił, osłabiłoby to bezpieczeństwo kraju. Pakt migracyjny zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej 12 czerwca. Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. Tatry oblężone. Kropówki są pełne spacerowiczów i brakuje miejsc parkingowych przy szlaku do Morskiego Oka. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, dominują turyści krajowi. Średnie obłożenie bazy noclegowej wynosi około 70%.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Noc w kratkę i pogodne i pochmurne z deszczem. Padać może na zachodzie i południu, sucho na wschodzie, lokalnie gęste mgły. Na wschodzie 10 stopni, w centrum 14, na północnym zachodzie 16.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
5: Ponton Radio. Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
6: Po raz kolejny przyjdzie czas na świętowanie pszczelego rzemiosła. Zbliża się bowiem tegoroczna edycja nadburzańskiego Święta Pszczoły. Program przygotowany na ten czas i nie tylko przybliży dzisiaj gość Radia Bonton, Sławomir Padowski, prezes Nadburzańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Dzięki tym spotkaniom wiele się już dowiedzieliśmy, bo to jest na pewno za każdym razem okazja do rozmowy o tym pszczelim świecie. Właśnie dzięki tym rozmowom wiemy, że Polska pszczelarstwem stoi, chociaż też dzięki pana ostatniej opowieści wiemy, że niesie to ze sobą ryzyko przepszczelenia.
7: Dokładnie.
6: Czyli osiągnięcia zbyt dużej zwyżki liczby pszczelich rodzin na dostępne zasoby pożytku. To zagęszczenie sprzyja też niestety przenoszeniu pasożytów. Wydawałoby się w ogóle laikom, że w świecie pszczelarzy jedynym ryzykiem i wyzwaniem jest urządlenie. Tymczasem tak różowo wcale nie jest.
7: Dokładnie. Bardzo dużo pani mówiła w tej wypowiedzi. Świetnie, że rozumiemy sytuację, natomiast jeśli chodzi o wyzwania, które stoją przed pszczelarzami, one może nie są inne niż w poprzednich latach, poprzednich epokach nawet, natomiast one troszeczkę wymagają korekty podejścia pszczelarzy. Więc w tym momencie, to co wspominałem już wcześniej w moich wypowiedziach, bardzo istotna jest edukacja pszczelarzy. Sami pszczelarze mają ogromny wpływ na to, jak się kształtuje baza pożytkowa, jak wygląda też zaopatrzenie pszczół, jak wygląda też ustanowienie pszczół w poszczególnych lokalizacjach, w poszczególnych obszarach. No i tutaj nie możemy ulegać takim złudzeniom, że jeżeli mój sąsiad ma 10 uli, ma dobrą ilość pożytku, dużej ilości miodu, no to jak postawię obok niego następne 10 uli, to będziemy mieli po tyle samo. Tak się nie da po prostu.
6: Wiemy i tym się właściwie chwalimy, że w Polsce jest naprawdę bardzo dużo pszczelarzy. Ta liczba gdzieś tam się w pewnym stopniu ustabilizowała, ale padają też głosy ze środowiska pszczelarzy, że to nie jest też tak do końca. I padła zapowiedź, czy potrzeba utworzenia centralnego systemu danych, tak zwanego systemu opisu pasiek. Komu ma to służyć i do czego ma to służyć?
7: Mam nadzieję, powiem tak, bo nie brałem udziału w pracach nad tym projektem, że posłuży to też lepszej koordynacji ustawiania uli w poszczególnych lokalizacjach. Natomiast na pewno to będzie pełniejsza ewidencja zarówno tych pszczelarzy, którzy już złożyli wszelkie dokumenty, są zapisani w rejestrach zarówno po stronie weterynarii, jak też agencji rolnej. Natomiast jeszcze są pszczelarze, którzy w ogóle nie zgłosili swoich pasiek, o których nie wiemy. Nie wiemy nawet, czy prowadzą to zgodnie ze sztuką, której wiedzę my nabywamy zarówno na kursach, jak i też na szkołach.
6: Szara strefa. Tak.
7: Powiedzmy, nie tyle szara strefa, to po prostu to jest coś takiego jak hobbystyczne podejście do jakiegoś tam działania, które do tej pory nie wymagało ewidencji. Natomiast zagrożenia, które mogą wywołać niekontrolowane produkcje, niekontrolowane farmy pasieczne, no może doprowadzić do tego, że będą spadki pni pszczeli zarówno po stronie tych, którzy nie do końca wiedzą, o co chodzi, jak i po stronie tych, którzy starają się pomóc pszczołom, żeby one miały jak najlepsze warunki pracy, były jak najefektywniejsze. Poza tym trzeba pamiętać, że jeżeli stwarzamy warunki dla pszczoły miodnej, stwarzamy też warunki dla innych owadów, które są w naszym rejonie.
6: Tak, to jest ekosystem.
7: Ekosystem, który oczywiście, no jeżeli będą pszczoły miodne miały jakieś tam pożytki, brały z jakiegoś obszaru, to tych owadów może być troszeczkę inna ilość potrzebna pozostałych. Natomiast trzeba zastanowić się nad tym, kiedy rozwijają się pozostałe owady, kiedy dzikożyjące owady się rozwijają, jakie warunki muszą być spełnione, prawda? Natomiast, co jest ważne, nie da się mówić o tym, że dbamy o ekosystem, kiedy mamy w danym rejonie ogromne połacie jednego pożytku i na nich nie ma żadnej miedzy, żadnych krzewów, krzaków, drzew.
6: Taka przyrodnicza
7: dziko,
6: pustynia.
7: Powiedzmy dziko, czy rosną w swoim tam rytmie, prawda? Które zapewniały i zarówno miejsce do tego, żeby mogły się rozwijać owady dziko żyjące, jak też miały pożytki całoroczne. Natomiast plantacje, które są jednosezonowe, 3-4-tygodniowe, 5-tygodniowe, 6-tygodniowe, zapewniają przez ten okres tylko pożytki. A co dalej? Dlatego my pszczelarze skupiamy się nie tylko na leczeniu, ale też na tym, żeby zapewnić odpowiednią ilość jedzenia dla pszczół w czasach bezpożytkowych.
6: Mówi pan, jaka jest ogromna rola była, jest i zapewne będzie edukacji właśnie w pszczelarstwie. Czy osoby, które się tym zajmują, wciąż chcą się uczyć, czy widać właśnie taką potrzebę ciągłych szkoleń, organizowania różnego rodzaju konferencji, które podnoszą poziom tej wiedzy?
7: Jeśli chodzi o w ogóle działalność Dąbrzyńskiego Związku Pszczelarzy, po co jesteśmy? To nie jest to tylko, żeby zbierać składki, jak to niektórzy tam uważają, choć one są, powiedzmy, tam niedużej wielkości jeszcze. Natomiast chodzi o to, żeby właśnie grupować wiedzę i pomnażać wiedzę tą, która jest właściwa. My w swojej działalności mamy założone Centrum Kształcenia Pszczelarskiego, w którym też robimy różne programy. I między innymi jest taki program, który co tydzień spotykają się pszczelarze poza sezonem, kiedy rozmawiają o swoich dokonaniach, swoich doświadczeniach, szukają nowinek, prezentują swoje jakieś artykuły, które znaleźli, omawiają te artykuły, proponują różne rozwiązania. Oczywiście co pszczelarz to ma lepsze doświadczenie, co pszczelarz to jest pewniejszy swojego, natomiast wymiana doświadczeń pozwala na to, żeby znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie albo zastosować coś, co mi się spodobało u siebie i ponieważ to przyniosło dobre efekty w innej pasiece,
6: że to działa.
7: Czyli to się rozwija. Natomiast dodatkowo jeszcze co roku dzięki wsparciu funduszy unijnych, dzięki wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa też organizujemy specjalistyczne szkolenia, przynajmniej raz w roku, gdzie spotykają się pszczelarze i mamy do czynienia z ekspertem, który przyjeżdża, dzieli się swoją wiedzą, rozwija wiedzę, którą pozyskaliśmy wcześniej po prostu i my możemy zastosować, przygotować się lepiej do zimowli, jeżeli to będzie przed zimowlą, lepiej się przygotować do prac wiosennych, które już rzutują na taką gdzie zimowla, także jest dużo wielkich czynników. No i też mamy dodatkowe szkolenia, jeśli chodzi o leki, które są stosowane obecnie, dopuszczone są w Unii Europejskiej do tego, żeby prowadzić nasze pasieki zgodnie z przepisami, jak też z obowiązującą karencją na stosowanie środków chemicznych przy pomaganiu z pszczołą, żeby nie odczuły też produkty pszczele tego, czyli żeby tego nie było w produkcie. Zdrowiańczyk.
6: To zgrupowanie, to sformalizowanie w związku przynosi także jeszcze inne korzyści, bo niedawno Nadburzański Związek Pszczelarzy w Chełmie dołączył do programu Lubelskie dla Pszczelarzy, zresztą po raz kolejny. To program Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i działa już w ramach zadań kluczowych dla zdrowotności i wydajności lokalnych pasiek.
7: Tak, dokładnie. Ponieważ jesteśmy zauważeni jako pszczelarze w regionie, tak zdajesz, i w innych województwach też to się odbywa, uzyskało nam się pracować formy współpracy od kilku lat z Urzędem Marszałkowskim i w tym roku również dostaliśmy dofinansowanie na zakup węzy pszczelej do naszych uli. Nie jest to jeszcze pełna wartość tej węzy, którą wymieniamy, powinniśmy wymieniać co roku, no ale jest to jakiś tam zasób, który zwraca uwagę nam i pszczelarzom do tego, jak ważnym czynnikiem jest dbanie o to, żeby były odpowiednie warunki, odpowiednia czystość w gnieździe pszczelim, ponieważ namnażanie się różnych chorób, wirusów jest też, czy ma lepsze warunki wtedy, kiedy po prostu te ramki są bardzo zaniedbane, długo przebywają w tym gnieździe, są niewymieniane.
6: Szkolenie, edukowanie się, przygotowywanie na różnego rodzaju scenariusze to jest jedno, ale coś, na co pszczelarze nie mają wpływu, to jest pogoda. Jak ta ostatnia mroźna, śnieżna zima, ale też i sucha wiosna i właśnie tego rodzaju warunki pogodowe wpływają na kondycję pszczelich rodzin?
7: To tak jak z człowiekiem, który żyje też w tych samych warunkach co pszczoły, prawda? Jeżeli my z poprzednich lat weźmiemy doświadczenie i weźmiemy sobie cienką kołderkę, a przyjdzie sroga zima, no może tej kołderki być za mało, prawda? I przypomnimy sobie wtedy o dawnych latach babcinych, kiedy to były jeszcze pierzyny, poduszki, tak, z gęsim pierzem i tak dalej. To tak powiedzmy przynosi. Natomiast jeśli chodzi o pszczoły, jeżeli one były dobrze zaopatrzone na zimę, no to przy jakichś tam minimalnych błędach te spadki są też minimalne. Natomiast jeżeli popełniono znaczące błędy na jesieni, zwłaszcza nawet w sezonie jeszcze poprzedniego roku, no to efekty są naprawdę dramatyczne dla niektórych pszczelarzy. Niemniej jednak muszę panią i państwa uspokoić, że my pszczelarze potrafimy się zjednoczyć jak trzeba, pomagamy sobie nawzajem, więc te odczucie tego wyniku zimowego, powiedzmy negatywnego, jest minimalne wtedy, nawet jeżeli ktoś ma bardzo złe warunki. Staramy się pomóc przez różne programy, ale też i sami. Sam osobiście też pomagają koledze, którego zapatrzyłem też w kilka rodzin pszczelich po prostu bezodpłatnie, ponieważ no i dla mnie to ułatwiło sprawę w pasiece, powiem tak, bo tych uli mam sporo.
6: Są obopólne korzyści.
7: Oczywiście, także tutaj należy spojrzeć to w ten sposób, że te doświadczenia, nawet trudne zimowli, prawda, sprzyjają ku temu, że pszczelarze bardziej się garną tego, żeby poznawać, co mówią inne wieści z innych regionów od innych ekspertów, prawda? Jeżeli my będziemy na to otwarci, to za każdym razem będziemy jakąś wiedzę, która nam pomoże skorygować błędy z poprzednich lat. Nie ma złotej reguły na pasiekę, ponieważ nasze pasieki są prowadzone na różnych rodzajach ramek, na różnych ulach, z różnym doświadczeniem pszczelarzy. Chociażby sposób podawania leków, terminy podawania leków, sposób dokarmiania, rozpoznawanie okresów bezpożytkowych. No to wymaga jednak cały czas podejścia takiego świeżego pszczelarza do życia, a nie mówienie sobie, ja przeczytałem, ja się dowiedziałem, jest to data, ja muszę to... Nie da się tak. Nie da się. Każdy rok jest inny, tak jak w naszym życiu, prawda? Jeżeli w danym roku nam słabiej przetrwało, w następnym lepiej, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby było lepiej i lepiej.
6: Ja przyznam, że to moja wina, bo powiodłam tą rozmowę w taką trochę pesymistyczną stronę, ale już to nadrabiamy, bo pan trafił do naszej redakcji w bardzo dobrym humorze i był taki nasz wspólny wniosek, że to miód tak działa optymistycznie, dobrze działa po prostu na organizm, więc no coś w tym jest. Wróćmy właśnie do tego bardzo korzystnego wpływu miodu na człowieka. Od tej strony pracy pszczelarza, chociaż są porażki oczywiście, ale to daje na pewno także dużo, dużo satysfakcji i przyjemności i wpływu samego miodu na zdrowotność organizmu.
7: Oczywiście, nie tylko miód. Wszystkie produkty pszczele dobrze oddziaływają na człowieka, natomiast skupiając się na miodzie, ma on tyle związków różnych, które są dobre dla naszego organizmu, jeżeli jest to miód prawdziwy. Więc tutaj zachęcam wszystkich konsumentów, wszystkich zainteresowanych miodem, aby sprawdzili w swojej okolicy, gdzie mają najbliższego pszczelarza, z którym mogą wejść w jakąś kooperację handlową, nawet inną, bo możemy też powiedzieć o wspieraniu, prawda? Chodzi o to, żeby zainteresować się, czy mamy do czynienia z właściwym produktem. Słowo miód zostało w ostatnich latach było nadwyrężane. Były opisywane produkty, które nie miały nic wspólnego z miodem, albo były dalekie od miodu. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z prawdziwym miodem, tam będzie nie tylko, mówię o tym miodzie, który jest niefiltrowany, który jest, nie jest przegrzewany, który nie jest modyfikowany w żaden sposób, tylko bezpośrednio z ula, odwirowany, zalany do słoiczków i podawany dla nas jako konsumentów. Wtedy mamy do czynienia z czymś, co jest wzmocnieniem, nie tylko poprawą nastroju, to jest przy okazji, natomiast możemy zadbać o naszą odporność, albo ją stabilizować, albo ją wzmocnić. To jest kwestia tego, gdzie jesteśmy. Są też różne przypadki, gdzie ja znam, tak powiedzmy, z opowiadań, może nie tyle z doświadczeń, jakichś tam zapisanych gdzieś tam oficjalnie jakiś notatek, natomiast chodzi o to, że też produkty pszczele, jak pyłek kwiatowy, który gromadzą pszczoły, prawda, jak pierzga, którą pszczoły wyrabiają w swoich ulach. To są elementy, które bardzo dużo dają nam, jeśli chodzi o nasze uzupełnienie wszelkich nam potrzebnych mikroelementów. Kolejna sprawa to jest mleczko pszczele. Też spotykają pewnie panie bardziej niż mężczyźni, chociaż mężczyźni również też lubią kosmetyki, prawda, leki różne stosujemy z jadem pszczelim, prawda. To są te rzeczy, które nam pomagają. No i propolis. Propolis, który nie tylko ma duże znaczenie i wspomaga nasz układ pokarmowy, potrafi leczyć też nawet odpowiednio zastosowany wrzody na żołądku i regenerować, pomagać regenerować żołądek, jak też oparzenie. Okazuje się, że bardzo silnie jest to stosowane, bardzo mocno jest w różnych instytutach, które zajmują się leczeniem oparzeń. Pomaga on bardzo szybko, sprawnie i dobrze odtworzyć tkankę skórną, gdzie po tych oparzeniach nie zostają wielkie blizny nawet. Także zachęcam do zapoznania, jeżeli ktoś chciałby, no to naprawdę można poczytać. W internecie jest bardzo dużo publikacji ciekawych, można znaleźć informacje i po prostu zobaczyć, co komu odpowiada najbardziej, zastosować. Także humor to będzie po prostu to, że będziemy bardziej zdrowsi, bardziej optymistyczni, i będziemy mogli się tym skupić. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o pomaganie pszczelarzom, chciałem tu zauważyć, że właśnie skupianie się, nie odkładanie tego, że miód, aby miód, tylko skupienie się na tym, że chcemy mieć dobry produkt, będzie też budowało lepsze warunki do kooperacji między pszczelarzem a konsumentem, bo pszczelarze się starali, żeby mieć właściwy produkt, właściwie opakowany, we właściwych warunkach, żeby po prostu klient był zadowolony i byli pewni, że klient może wejść w każdej chwili naszej pasieki, zobaczyć, jak pracujemy, w jakich miejscach pracujemy, jak wytwarzamy ten miód, jak go później składujemy w słoiczkach, jak przekazujemy do handlu. Kolejna sprawa to jest pomoc przy tym, że możemy nawet w ciągu naszego życia letniego zaopatrzyć się w rośliny miododajne. W naszych ogródkach, działkach, nawet doniczkach na balkonach, tak, możemy postawić nie tylko dla pszczół miodnych, ale dla wszystkich owadów. Oczywiście są ludzie, którzy mogą być uczuleni na jad, prawda, owadów, ale to jest kwestia też do zbadania. Natomiast jest to populacji 1-3% maksymalnie się mówi w takich, jak ja czytałem w różnych wypowiedziach. Także no, reszta populacji jednak mogłaby coś zrobić. Postawienie nawet miseczki z wodą, prawda, nie tylko dla pupila, ale też możemy gdzieś tam postawić, żeby owady mogły się napić. Bo jak widzimy, one przelatują, jak podajemy kwiaty, nie ma gdzieś w pobliżu wody, to one też potrafią się pojawić, gdzieś tam tej wody szukać i czerpnąć, bo potrzebujemy. Idą ciepłe dni, więc każda ilość wody, która będzie, no, ułatwi tym owadom drogę, skróci drogę do powody.
6: No i czas święta, 7 czerwca.
7: Tak, czas święta 7 czerwca w Okrzowie, 28 nadbużeńskie święto pszczoły. No i tutaj uroczystość rozpoczniemy oczywiście mszą świętą o godzinie 9 w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana i Marii Klubego w Okrzowie. Około godziny 10.30 nastąpi rozpoczęcie oficjalne na boisku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie.
6: Sprawdzone miejsce.
7: Sprawdzone miejsce od lat. I tak, na uczestników czekają stoiska pszczelarskie i nie tylko. Będziemy też edukować, ponieważ mamy też stoisko poświęcone zapylaniu roślin oraz rozpoznawaniu pyłków kwiatowych, degustacje miodów, konkursy, występy artystyczne oraz pszczela strefa odkrywców. Będzie to coś nowego, które będzie można samodzielnie wykonać domek dla owadów zapylających. Czyli nie tylko dla pszczoły miodnej, ale też dla innych owadów. Partner naszego wydarzenia, jak już mówiliśmy, jest lubelskie Smakuj Życie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Jarosław Stawarski, marszałek województwa lubelskiego, oraz Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Ja ze swojej strony wraz z zarządem zapraszamy serdecznie całe rodziny do wspólnego świętowania w najsłodszym wydarzeniu regionu, bo taka jest ta impreza.
6: Sławomir Padowski, prezes Nadbużeńskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie. Dziękuję za spotkanie.
7: Dziękuję bardzo, było miło.
5: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
8: Reklama. Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
9: Reklama.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Dzień dobry Państwu, Kinga Miszczyk przy mikrofonie. Dzisiaj porozmawiam z człowiekiem, który swoją drogę zawodową rozpoczął w murach PANS w Chełmie. Jarosław Karpiuk, absolwent uczelni, który opowie o decyzjach, doświadczeniach i o tym, jak studia mogą stać się początkiem ciekawej kariery. Porozmawiamy o sukcesie, wyzwaniach i radach dla młodych ludzi stojących u progu swojej drogi. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jestem Jarek Karpiuk, jestem pierwszym oficerem w Polskich Liniach Lotniczych LOT na Boeingu 737.
1: Czyli to jest ten duży?
2: To jest ten mniejszy Boeing.
1: Mniejszy?
2: Największy to jest 787 Dreamliner.
1: O co chodzi z pierwszym oficerem? Jesteś pomocniczym pilotem?
2: Znaczy, to jest po prostu drugi pilot. Jest kapitan i pierwszy oficer. Taki jest standardowy zestaw pilotów w kokpicie.
1: Na kapitana ile jeszcze ci zostało?
2: No tutaj trzeba mieć 1500 godzin całkowitego nalotu, także tutaj jeszcze trochę będzie trzeba poczekać.
1: To następnym razem jak tutaj będziesz u nas, to będziesz już kapitanem.
2: No, również mam taką nadzieję, oczywiście.
1: No to zaczynamy teraz grad pytań. Jak zaczęła się twoja przygoda z lotnictwem?
2: No, przede wszystkim moja przygoda z lotnictwem zaczęła się nieco późno, bo na początku szkoły średniej, dosyć tak nietypowo, bo zajmowałem się składaniem modeli samolotów. Na początku były to takie najprostsze modele, nie wyglądały one zbyt zjawiskowo, bo byłem wtedy osobą początkującą, ale z każdym to następnym modelem bardziej się w to wkręcałem, bardziej się zainteresowałem. Głównie zainteresowała mnie generalnie fizyka lotu. Dlaczego samolot lata, jak to się dzieje, jakim cudem taka wielka maszyna jest w stanie przewieźć tak wielką ilość pasażerów w tak krótkim czasie, na tak dużym dystansie.
1: No to zastanawia, podejrzewam, wielu dorosłych ludzi do dzisiaj, włącznie ze mną, mimo że mniej więcej wiem, o co chodzi, to jak patrzę, to myślę sobie, okej, dobra, to chyba za dużo, mózg się przegrzewa. Kiedy poczułeś, że to była dobra decyzja, że to jest to, co chcesz robić?
2: Tak naprawdę, kiedy rozpocząłem moje pierwsze szkolenie do mojej pierwszej licencji turystycznej w kontekście praktycznym, bo tu oczywiście trzeba przejść szkolenie teoretyczne i praktyczne. Kiedy pierwszy raz wsiadłem do samolotu, była to Cessna 152, taki podstawowy samolot szkoleniowy, podczas tego pierwszego startu, kiedy byłem już za sterami, kiedy poczułem kontrolę nad tym samolotem, tak naprawdę poczułem, że podjąłem dobrą decyzję.
1: Cessna to są te awionetki tak zwane, tak?
2: Tak, to jest podstawowy samolot szkolny.
1: Czy czujesz różnicę, bo ja muszę się przyznać, że nigdy nie leciałam samolotem, czy czujesz różnicę między lotem, chodzi o wewnętrzne odczucia, między właśnie lotem tą Cessną, a tym już rejsowym samolotem?
2: Oczywiście tutaj różnica jest bardzo duża. Samolot Boeing 737 w porównaniu do Cessny to jest zupełnie inna historia. Tak naprawdę można by powiedzieć, że napisana z zupełnie innej strony. Ale to jest zupełnie inny sposób latania, zupełnie inne podejście do procedur. Już sama moc silników mówi sama za siebie. Odpowiedzialność za tą dużą ilość pasażerów i złożoność procedur, o których już wcześniej wspomniałem, też zdecydowanie robią dużą różnicę.
1: W takim klasycznym kokpicie takiego właśnie już dużego samolotu jest 1 500 000 przycisków. Czy one wszystkie są używane, czy tylko wybrany set, powiedzmy, na dany lot?
2: No, oczywiście w trakcie takiego normalnego lotu, gdzie nie dzieje się nic niespodziewanego, nie mamy żadnej sytuacji niebezpiecznej albo wymagającej użycia jakiegoś specjalnego przełącznika, to nie używamy wszystkich przycisków, jakie tylko znajdują się u nas w kabinie. Wszystko to jest podyktowane specjalnymi procedurami, kiedy który przycisk należy w jakiś sposób przełączyć albo użyć. Więc wiadomo, na samym początku wydaje się to bardzo skomplikowane, ale z biegiem czasu, dzięki treningom i odpowiednim przygotowaniom, później ten kokpit staje się dla pilota dużo bardziej przystępny i logiczny.
1: No właśnie, bo jak tak się patrzy, to tak w oczach się mini. Ale podejrzewam właśnie, że tak jak mówisz, że jak już się tam jest i już wie, co wciskać, wygląda to całkiem inaczej. To coś jak pralka dla kobiety i mężczyzny.
2: No, można tak to przyrównać. To jest całkiem ciekawe porównanie.
1: Oczywiście śmiechem żartem, bo jednak bycie pilotem takiego dużego samolotu to odpowiedzialna rzecz. Co poczułeś pierwszy raz, kiedy wsiadłeś jako pierwszy oficer i było takie, dobra, lecimy?
2: No, przede wszystkim to było takie duże poczucie odpowiedzialności. Akurat kiedy usiadłem na prawym fotelu, zdałem sobie sprawę, że za mną siedzi bardzo dużo osób, pasażerów, jak również kolegów i koleżanek z pracy, za które między innymi ja również jestem odpowiedzialny, więc tutaj taka duża doza stresu motywującego bym to określił, że zmotywował mnie do działań. Oczywiście na samym początku zdarzały się błędy, na szczęście instruktorzy wyłapywali te błędy i w bardzo dobry sposób nam je tłumaczyli, żeby każdy kolejny lot stawał się dużo bardziej bezpieczny i profesjonalny.
1: A możesz powiedzieć, jak daleko był ten pierwszy lot? Gdzie on się...
2: Mój pierwszy lot samolotem rejsowym na linii w trakcie szkoleń, bo oczywiście wiadomo, że po odbyciu szkoleń symulatorowych odbywaliśmy też szkolenia praktyczne latając na normalnych trasach, a to był akurat lot na lotnisko London Heathrow.
1: Czyli niedaleko.
2: No niedaleko, aczkolwiek jak na pierwszy lot, to myślę, że było to dosyć wymagające, bo to bardzo zatłoczone lotnisko, aczkolwiek z biegiem czasu, kiedy już miałem okazję więcej razy tam się wybrać, można zauważyć taką bardzo dobrą organizację, że to wiadomo, początki zawsze są trudne, ale później jak już człowiek się zaznajomi z tym wszystkim, to idzie już dużo wygodniej.
1: Od kiedy latasz jako pierwszy oficer?
2: Jako pierwszy oficer, taki już po egzaminie, to mniej więcej końcówka stycznia, początek lutego. Natomiast kiedy zaczynałem moje pierwsze loty samolotem liniowym, nie na symulatorze, to właśnie był początek listopada zeszłego roku.
1: No to już sporo.
2: No tutaj wiadomo, już wiele rejsów udało się zrobić, aczkolwiek dalej mam poczucie, że każdy następny rejs to jest bardzo dobra okazja do podnoszenia swoich kwalifikacji i wiedzy.
1: No oczywiście, bo pytam, bo chcę zadać dwa ważne pytania, które mnie interesują osobiście. Pierwsze, warunki, w jakich się startuje i ląduje. Czy zdarzyły ci się takie ekstremalne, gdzie na przykład nie było nic widać i trzeba było tylko polegać na radarach i na tym, co mówią z wieży kontrolnej? I drugie, czy to prawda, że tylko Polacy klaszczą?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie. Może odpowiem najpierw na to drugie pytanie, bo tu myślę, że odpowiedź będzie dużo szybsza. To się taki stereotyp dosyć śmieszny utarł, że Polacy klaszczą po lądowaniu. Szczerze mówiąc, my jako piloci za bardzo nie orientujemy się, czy ktoś klaszcze po lądowaniu, czy nie. Mamy słuchawki na uszach, jesteśmy skupieni na naszych procedurach, bo po wylądowaniu trzeba jeszcze oczywiście odpowiednio samolotem pokołować na miejsce postojowe. Więc wiadomo, że na lądowaniu cała operacja się tak naprawdę nie kończy. Także nie mam pewności, co tam się wtedy na kabinie dzieje. Być może pasażerowie czują ulgę, taką mam przynajmniej nadzieję. Ale jeżeli chodzi o klaskanie, to w sumie się tym do tej pory nie zainteresowałem, jak latałem.
1: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Na tę dłuższą zapraszam na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: W ramach piątych chełmskich targów książki doszło do takiego oficjalnego i uroczystego rozstrzygnięcia konkursu Pomocna Dłoń Fundacji Ocean Marzeń. I dzisiaj już znamy jak najbardziej nazwisko laureatki tego konkursu.
2: Dzień dobry, Martyna Misiura, Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie.
1: Jak wspominasz w ogóle udział w samym konkursie, to, że zostałaś do niego wytypowana, bo to też jest już oczywiście wyróżnienie, to właśnie na ciebie postawiono.
2: No to na pewno jest duże wyróżnienie dla mnie, zauważenie tego, co robię. I to nie jest tylko takie schowanie, że robię to prywatnie, ale też wyjście, pokazanie innym osobom, co robię, dlaczego, no i też opowiedzenie swojej historii, dlaczego akurat to, a nie coś innego, bo wiadomo, że mało młodych ludzi działa charytatywnie, a pomoc drugiemu człowiekowi jest bardzo ważna.
1: Ale o tym, że ktoś to doceni, pokaże, chyba się nie myśli na co dzień, jak przystępuje się do różnego rodzaju akcji pomocowych, czy samemu działa się na rzecz innych.
2: No nie, wtedy to się nie myśli, to jest takie naturalne, własne takie zdanie, a pójdę, pomogę, czy coś takiego, nie myślę nawet, co inni pomyślą, czy oni to zauważą, to jest dla mnie to jest duży sukces, że ja mogę być częścią jakiegoś wydarzenia.
1: Satysfakcja?
2: Satysfakcja, dokładnie.
1: A jak to wygląda? Do jakich akcji powiedzmy wszystkim? Bo kapituła konkursowa doskonale wie, jak wyglądała twoja aktywność charytatywna. To teraz powiedzmy słuchaczom, w jakie akcje się do tej pory włączałaś? Czy może któreś z tych działań zapadło ci jakoś najbardziej w sercu?
2: Na pewno jest bardzo wiele akcji, w których brałam udział. Jedną z takich częstszych, na przykład w której biorę udział, to jest pomoc dla Szymona Zelenta i tutaj akurat poznałam jego mamę w urzędzie podczas jakiegoś kiermaszu, a że jestem radną Młodzieżowej Rady Miasta, to zostałam zapytana, czy bym chciała wziąć udział, ale od tego momentu akurat nawiązałyśmy jakiś taki kontakt, jak jest jakieś wydarzenie czy coś, to właśnie dostaję zapytanie, czy chcę być wolontariuszką, czy chcę pomóc, czy mam jakiś pomysł, coś takiego, więc to na pewno. No na pewno też przez Młodzieżową Radę jest sporo rzeczy, w których biorę udział, różnych wydarzeń też jestem, pokazuję się.
1: Czy w miarę jak tych doświadczeń jest więcej, to jest ci łatwiej pomagać?
2: Na pewno, bo już są jakieś pomysły z tyłu głowy, które można przedstawić. I jest doświadczenie, tak? Na przykład jak coś zrobić, żeby było dobrze, więc zbiera się pomysły całe życie.
1: Myślisz, że wśród twoich rówieśników dużo jest takich osób, które rzeczywiście mają potencjał do tego, żeby być takimi właśnie pomocnikami, tylko trzeba je zachęcić?
2: Myślę, że są jeszcze takie osoby, znaczy nie ma wszystkich, co wrzucać do jednego worka. Są różne osoby, które pójdą chętnie, które pójdą mniej chętnie, więc to zależy głównie od tego, jak ich zaprosimy do tego, jak im to przedstawimy, pokażemy. Myślę, że jeszcze znalazłyby się takie osoby, które by się otworzyły na współpracę na rzecz drugiego człowieka.
1: Myślę, że tutaj jest chyba ważna rola takich liderów pomocy.
2: Na pewno liderzy tej mają dużo wpływu na nas, bo to głównie zależy od tej osoby głównej. Jak ona to zarządzi, jak ona chce nam to przedstawić i pokazać. Trzeba dobrze zachęcić wolontariuszy do tego.
1: To jeszcze powiedz o reakcjach twoich kolegów, koleżanek, rodziny na twój sukces w konkursie.
2: No na pewno było dużo gratulacji, spłynęło zadowolenie i dużo osób gratulowało, są dumni, więc...
1: Szkoła również.
2: Szkoła również. Pierwsze co to w sumie było, rada napisała, później weszłam do szkoły, następnego dnia o gratulacje się rozpłynęły po szkole.
3: Zastanawiałam się właśnie, która to już siódma edycja jest tego konkursu.
1: Mówi Wiesław Drabik, pomysłodawca konkursu Fundacja Ocean Marzeń.
3: Założeniem jest, żeby trafić do jak najszerszej oczywiście grupy osób, a przede wszystkim, żeby je odnaleźć i wyróżnić, bo one są między nami, szczególnie po prostu duża trudność jest w wysupłaniu tych jednostek, które są tak zaangażowane i spełniają zadania, czy ewentualnie te, które stoją przed nimi w ramach tego konkursu. Nie chwalą się, one są skromne, a my mamy tę trudność, że jak je odnaleźć, jak je po prostu tutaj gdzieś później rzeczywiście również i w jaki sposób pokazać, że warto, że takie osoby są wśród młodych ludzi, no i że po prostu należy tym osobom się jakaś nagroda, chociaż to źle powiedziane, bo dla nich, tak jak zauważyliśmy, samą nagrodą jest ta satysfakcja, to odczucie, to ciepło na sercu, które później gdzieś tam niosą ze sobą. I w tym roku byłem zapraszany do szkół i odwiedziłem wiele szkół, myślę, że prawie większość szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Chełmie. I w trakcie tych spotkań z młodzieżą zauważyłem, że jest bardzo dużo osób, tych młodych, które chciałyby, tylko ze względu chociażby na wiek, jeszcze brak doświadczenia, troszeczkę trudno im się odnaleźć w tym problemie, ale wydaje mi się, że z roku na rok jest coraz lepiej i będzie coraz ta idea tego konkursu będzie się rozwijała i będzie obejmowała coraz szersze grono młodych ludzi.
0: Mówi Agnieszka Walewska-Maksymiuk, dyrektor Departamentu Oświaty w Urzędzie Miasta Chełm, członkini kapituły konkursowej.
4: Jeżeli chodzi o osoby, które złożyły wnioski do nas, oczywiście wszyscy to są wspaniali młodzi ludzie, którzy działają na rzecz społeczności naszego miasta lub innych miejsc, ale działają bezinteresownie, działają sami w formie wolontariatu. Więc jak zawsze co roku wybór był bardzo trudny. Co nas może zaskoczyło? Zaskoczył nas udział najmłodszej kandydatki do tej nagrody, która dzieliła się przede wszystkim sobą, pomocą na rzecz drugiej osoby, w tym osoby z niepełnosprawnością, co wykazywało jej wielkie zaangażowanie i empatię w stosunku do drugiego człowieka. Myślę, że to było bardzo owocne spotkanie i kapituła jak zawsze miała dużą trudność z wydaniem werdyktu.
0: Katarzyna Janicka, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta, a także członkini kapituły konkursowej.
5: Według mnie i z obserwacji uważam, że należy promować i pokazywać, i użyję tu słowa wyrażenia, talenty, najlepsze talenty w wolontariacie, pracy bezinteresownej na rzecz drugiego człowieka i liderów wolontariatu, bo takich mamy w chełmskich szkołach, mówię tutaj o nauczycielach. Pozyskanie młodych ludzi idzie po prostu przykładem osobistym. Mamy potencjał bardzo duży, natomiast konkurs jest, tak jak Wiesław powiedział, wyłuskaniem tych najbardziej aktywnych, wręcz liderów, młodych liderów wolontariatu. Ja się z tego bardzo cieszę, bo jest to trudna, ciężka praca dla liderów osób dorosłych, żeby przekazać wiedzę i żeby później w dorosłości, jak ci nasi młodzi uczniowie przejdą na studia, tak, wejdą w ten dorosły okres, żeby również kontynuowali tą piękną i zbierać owoce.
1: Jedną z możliwości laureatów tego konkursu był komfort wyboru nagrody. Jakiego dokonałaś?
2: Miałam dużo wyborów, ale postanowiłam, że polecę w Bieszczady. Zobaczę z góry, jak to wygląda i kto wie, może kiedyś wrócę i pochodzę po Bieszczadach. Tak, więc zobaczę z góry, jak to wygląda, a później będę spacerować.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
6: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: Hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
8: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.

0: Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem są utrudnienia w ruchu. CBA zatrzymało urzędnika z gdańskiego zarządu dróg. Norwescy piłkarze mogą zaszaleć po mundialowych meczach, ale w granicach rozsądku. Marcin Krzemiński. Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem. 6 wagonów pociągu wypadło z szyn podczas jazdy manewrowej na stacji Jeziorzyce Słupskie. Teraz ściągany jest specjalistyczny sprzęt do podnoszenia wagonów. Ruch na trasie między Słupskiem a Lęborkiem jest wstrzymany, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
1: Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojawiły na odcinku Słupsk-Lęborg.
0: Między Słupskiem a Wrześnicą tor jest już zamknięty z powodu prac modernizacyjnych. Jak doszło do wykolejenia, ma wyjaśnić specjalna komisja kolejowa. Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać wiele godzin. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg. Według nieoficjalnych ustaleń sprawa ma charakter korupcyjny. Służby na razie nie podają jednak żadnych szczegółów sprawy. Te mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. 9 osób zginęło w dzisiejszych izraelskich nalotach na południowy Liban, podały wojsko i media z tego kraju. Do nalotów doszło 3 dni po uzgodnieniu przez oba kraje nowego zawieszenia broni. Jego wdrożenie zależy jednak od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i wycofania jego bojowników z południowego Libanu. Hezbollah odrzucił porozumienie, twierdząc, że nie gwarantuje ono wycofania wojsk izraelskich. Norwescy piłkarze otrzymali pozwolenie na spędzenie wolnego czasu podczas mundialu w dowolny sposób i picie piwa na mieście, ale w rozsądnych ilościach. Jest to zgodne z wieloletnią wewnętrzną dyrektywą reprezentacji wolność, ale z odpowiedzialnością, aby poszło sportowcom lepiej z tym niż ich kolegom w 1998 roku, gdy ostatni raz Norwegia grała na mundialu. Wtedy dwóch kluczowych zawodników po pierwszym meczu spędziło noc w klubie rozrywkowym pijąc duże ilości piwa.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Nocą na wschodzie 10 stopni, w centrum 14, na północnym zachodzie 16. Pogoda w kratkę i pochmurno i pogodnie, padać może na zachodzie i południu, sucho na wschodzie, lokalnie spodziewajcie się gęstych mgieł.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9,99 zł za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
7: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
8: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
7: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
8: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Recepta na udany dzień?
13: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry. Mówimy Wam już o 7 rano.
12: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
15: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
16: Bonton Radio. Weekend.

i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
5: Bo

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.
8: To jest Bonton Radio.

0: Eksperci ostrzegają, świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. Ponad 60 ofiar wody od początku roku to dane policji. Odwiedzimy też kładkę, która łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Marcin Krzemiński. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega. W najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może się okazać wyjątkowo silne.
1: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
0: Tłumaczy profesor Jacek Piskozup z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policjanci apelują o rozwagę, bo z danych Komendy Głównej wynika, że od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób. Dlatego nie wchodźmy do wody po alkoholu lub środkach odurzających i nie zostawiajmy dzieci bez opieki. Ukraińskie drony uderzyły w bazę floty bałtyckiej w Kronsztadzie koło Petersburga. W bazie stacjonują okręty wojenne, w tym podwodne. Znajdują się tam ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Jak przekazano w komunikacie, do wyznaczonych celów dotarło kilka dronów, a w samej bazie odnotowano pożar. Sport. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała wygrali na swoim stadionie finał baraży drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz 3-1 i po dwóch sezonach spędzonych na trzecim poziomie rozgrywkowym wracają na zaplecze ekstraklasy. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie otwarta została dziś kładka, która połączyła leżące po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. XX wieku podczas przyboru wody w Olzie.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Jutro mniej słońca, spodziewajcie się deszczu i burz, najpogodniej bez opadów na Podkarpaciu. Miejscami porywisty wiatr. Będzie za to cieplej niż dziś. Nad morzem 18 stopni, ale na zachodzie 24, a na Mazowszu nawet 27.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chamski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
8: Ja się Bonton Radio. Weekend.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
0: Reklama.

0: Polski ogromna duma. Maja Chwalińska wicemistrzynią French Open. Potem premier o napiętych ostatnio relacjach polsko-ukraińskich. Będziemy też w Liverpoolu w Muzeum Beatlesów. Marcin Krzemiński. Nie udało się. Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open z Mirżą Andrijewą 3-6, 2-6. Jesteś niesamowitą tenisistką, taka młoda i taka utalentowana, to jest denerwujące, żartowała Chwalińska, zwracając się do rywalki, dodając, że Mirża była dziś dla niej po prostu za dobra. Niemniej za awans do finału Maja może liczyć na nagrodę w wysokości 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. W poniedziałek zamelduje się na 21. miejscu światowego rankingu WTA. To oznacza awans aż o 93 pozycje. Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada rozmawiać będzie o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. Ben O'Connor.
1: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
2: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku, tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
1: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta.
0: Z Budanowem rozmawiał też prezydencki minister Marcin Przydacz. Przekazał, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można do końca wakacji w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animacje promujące singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Maksymalnie od 18 do 20 stopni na Pomorzu, 22 na zachodzie i 26 na południowym wschodzie kraju. Takie maksymalne jutro temperatury. Najpogodniej i sucho tam, gdzie najcieplej, czyli na południowym wschodzie. Poza tym spodziewajcie się deszczu, a miejscami także burz.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ekotaxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: zarzutami matka Zosi, która wypadła z 11 piętra bloku. W Lublinie dziś 20. jubileuszowa Noc Kultury. Ale najpierw wrócimy do finału French Open.
1: Jesteśmy bardzo dumni z Mai.
0: Zapewniają kibice. Marcin Krzemiński. Nieważna porażka, ważny całokształt. Zdają się mówić kibice. Biało-czerwoni nie szczędzili wsparcia Mai Chwalińskiej po przegranej w finale Rolanda Garrosa. Polka uległa Rosjance Mirze Andrijewej 3-6, 6-2.
1: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, zmęczenie. Widać było zmęczenie, jednak te 9 rozegranych meczów dało sobie znać.
2: Bardzo mi przykro, że przegrała, ale jestem dumna, że doszła do finału.
0: Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Występ Chwalińskiej oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu listy WTA będzie 21. Nigdy wcześniej nie plasowała się w najlepszej setce. Z zarzutami matka 5-latki, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na Wosławskim osiedlu. Zosia w bardzo ciężkim stanie, ale stabilnym, jest w szpitalu w Bydgoszczy. Wiktoria D. ma odpowiedzieć za narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Prokurator złożył do sądu wniosek o 3-miesięczną aresztę dla kobiety. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy 6,46 wynika z rozporządzenia Ministerstwa Energii. W nocy Lublin ponownie zamieni się w wielką scenę sztuki i muzyki. Startuje 20. jubileuszowa edycja Nocy Kultury, tym razem pod hasłem Dobranoc. W sumie miasto przygotowało 200 atrakcji. Jedną z największych będzie instalacja Maki Jarosława Koziary, mówi Marzena Bielecka, dyrektorka programowa Nocy Kultury.
3: Możemy się spodziewać intensywnej czerwieni, która wykwitnie tym razem na kamienicy na rynku.
4: W tym roku bardzo ważnym punktem Nocy Kultury będzie Noc w Browarze.
0: Dodaje Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka festiwalu. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Można powiedzieć w kratkę, i pogodna, i pochmurna z deszczem. Padać może na zachodzie i południu, sucho na wschodzie, lokalnie gęste mgły. Na wschodzie 10 stopni, w centrum 14, na północnym zachodzie 16.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

Witajcie w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Razem zanurzymy się w przeszłości, odkurzymy redakcyjne archiwa i sprawdzimy, o czym pisała regionalna prasa i jakimi wydarzeniami żyła lokalna społeczność. Przypomnimy sobie przełomowe momenty w dziejach miasta i regionu, a także odkryjemy zapomniane historie. Niezależnie od tego, czy jesteś pasjonatem historii, czy po prostu ciekawym świata słuchaczem, podcast Kroniki Minionego Czasu zabierze Cię w fascynującą i nostalgiczną podróż. Zaczynamy już teraz! Nie każda tragedia wydarza się nagle. Czasem zaczyna się od pustej butelki, płaczu dziecka za ścianą i ludzi, którzy odwracają wzrok, bo to nie ich sprawa. W czerwcu 2013 roku mieszkańcy Chełma po raz kolejny usłyszeli o młodej matce, która pijana spacerowała z 2-letnim synkiem po Alei Piłsudskiego. Kobieta ledwo stała na nogach. W organizmie miała ponad 3 promile alkoholu. Chłopiec trafił pod opiekę domu dziecka, a jego matka do policyjnego aresztu. To nie był jednak pierwszy alarm. Już wcześniej policjanci interweniowali w mieszkaniu, gdzie wśród alkoholu, papierosowego dymu i pijackiej libacji płakało małe dziecko. Sąsiedzi słyszeli ten płacz przez wiele godzin. Dorośli pili dalej. W dzisiejszym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu wracamy do historii opisanej przez Super Tydzień Chełmski 24 czerwca 2013 roku. To opowieść nie tylko o alkoholu i nieodpowiedzialności, ale też o dziecku, które od najmłodszych lat znalazło się w świecie dorosłych, którzy sami nie potrafili zapanować nad własnym życiem. Ponad 3 promile alkoholu miała w organizmie 25-letnia mieszkanka Chełma, która wyszła na spacer z 2-letnim synkiem. Pijana kobieta została zatrzymana do wytrzeźwienia w policyjnym areszcie. Chłopczyk trafił pod opiekę pracowników domu dziecka. Okazało się, że to nie pierwsza taka wpadka młodej mamy. Tak zaczynał się artykuł w Supertygodniu Chełmskim. We wtorek, 18 czerwca, przed południem dyżurny chełmskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie o tym, że po Alei Piłsudskiego w Chełmie chodzi pijana kobieta z malutkim dzieckiem. Zauważyła ją przed sklepem pracownica MOPR-u. Ponieważ rozpoznała swoją podopieczną, postanowiła zawiadomić o zdarzeniu policję. Tym bardziej, że 25-latka miała już ograniczone prawa rodzicielskie. Na początku ubiegłego roku została przyłapana na tym, że piła alkohol, zamiast zajmować się 14-miesięcznym wtedy synkiem. Policjanci pojechali na miejsce i zbadali stan trzeźwości kobiety. 25-latka miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Została zatrzymana w policyjnym areszcie. Malec, ponieważ nie mógł się nim zaopiekować nikt z rodziny, kobieta mieszkała jedynie ze schorowanym ojcem, został przekazany pod opiekę pracowników domu dziecka. Sprawa nieodpowiedzialnej matki trafiła do chełmskiej prokuratury. Prokurator zastosował wobec 25-latki dozór policji i zakaz przebywania w towarzystwie osób nadużywających alkohol, mówiła dziennikarzom szefowa chełmskiej prokuratury. Postępowanie będzie prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia. Ta nieodpowiedzialna mamusia musiała odtąd uważać, by nie stracić dziecka, tym bardziej, że nie było to jej pierwsze takie przewinienie. W lutym 2012 roku oficer dyżurny chełmskiej komendy otrzymał informację, że z mieszkania przy Alei Piłsudskiego słychać płacz dziecka oraz odgłosy awantury. Kiedy policjanci pojechali pod wskazany adres, okazało się, że rzeczywiście trwa tam alkoholowa libacja. W mieszkaniu były 2 kobiety i 3 mężczyzn. Wszyscy nietrzeźwi, mówiła wtedy Ewa Czysz, rzeczniczka chełmskich policjantów. Okazało się, że jedna z kobiet to matka dziecka. Gdy policja ją zatrzymała, miała w organizmie prawie 3 promile alkoholu. Kobieta zabrała ze sobą na imprezę 14-miesięcznego maluszka. Chłopczyk płakał nieustannie przez prawie 5 godzin. Sąsiedzi słyszeli go już od godziny 16. Podobno cały czas leżał w papierosowym dymie i alkoholowych wyziewach, nieprzewinięty i głodny. Matce ani jej kompanom od kieliszka wcale nie przeszkadzał głośny płacz dziecka. W prokuraturze kobieta tłumaczyła, że dziecko cały czas nie płakało. Tylko wtedy, gdy na chwilę wyszła do sklepu kupić coś do jedzenia. A tak w ogóle to zanim przyjechała policja, miała zamiar zbierać się do domu. A trafiła na komisariat. Jak widać jednak, doświadczenia z przeszłości niewiele ją nauczyły. I to już koniec naszej dzisiejszej podróży w przeszłość. Dziękuję, że byliście ze mną w podcaście Kroniki Minionego Czasu.
Mam nadzieję, że udało nam się wspólnie przywołać ducha minionych lat i przypomnieć zapomniane nieco historie. Pamiętajcie, że przeszłość to nie tylko suche fakty, ale przede wszystkim ludzie, ich emocje i losy, które kształtowały nasz świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu.

0: ofiary i kierowcy po alkoholu, za chwilę długi weekend na drogach. Potem nowe gwiazdy w opolskiej muzycznej Alei Gwiazd. Najpierw jednak Maja Chwalińska po finale w Paryżu.
1: Pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam.
0: No ale jest też dużo radości. Marcin Krzemiński. Piękny paryski sen Maji Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka, która debiutowała w głównej drabince Rolanda Garrosa, przegrała dopiero w finale tej imprezy. Górą w dwóch setach była Rosjanka Mira Andrijewa. Wygrała 3-6, 2-6. Maja sama przyznaje, że po tej porze w jej głowie mieszają się różne emocje.
1: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
0: Mówiła Maja Chwalińska. Finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Gratulacje Mason, piękny turniej, napisała na Instagramie Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka French Open, a prywatnie przyjaciółka Maji Chwalińskiej w tym roku odpadła z turnieju w 1/8 finału po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna, to policyjny bilans z piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Kilka tysięcy osób uczestniczyło w 11. Trójmiejskim Marszu Równości, który przeszedł po południu ulicami Śródmieścia Gdańska. Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło Równość wieje od morza. Na skwerze Świętopełka Wielkiego pojawili się też przedstawiciele Fundacji Życie i Rodzina, którzy mieli transparenty m.in. z hasłami Stop LGBT, Stop Dewiacji. Od uczestników Marszu Równości oddzielał ich kordon policji. Opolska Aleja Gwiazd polskiej piosenki powiększyła się o 2 gwiazdy. Odsłoniły je dziś Natalia Kukulska i dziennikarka Maria Szabłowska. W Opolu trwa 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Impreza zakończy się jutro. Niedziela miejscami ze słońcem, ale spodziewajcie się deszczu i burz, a najpogodniej bez opadów na Podkarpaciu. Na termometrach nad morzem od 18 do 20 stopni, na zachodzie 24, na Mazowszu 26.
2: Bon Ton Radio. 104 i 9 FM.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Reklama.
2: Ależ to ty.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Reklama.
4: Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.